0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Witam serdecznie, Janusz Mórz, zespół Bratanki. Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja. Lubię na

Wyobraź sobie spacer na łące, pełnej pięknych kwiatów, latających nad nimi owadów i buszujących wśród traw polnych zwierząt. Przez to piękno przyrody czasem można ujrzeć Boga, który tak cudownie stworzył świat. Przez słowa Ewangelii Bóg chce uzdrawiać naszą życiową perspektywę.

Jezus powiedział do swoich uczniów: nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego powiadam wam: nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym. Nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany, jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie ma.

Jezus przekierowuje wzrok swoich uczniów z pieniędzy i bogactwa na kontemplację stworzenia. Chce, aby bliscy Mu ludzie zobaczyli hojność Ojca w niebie. Zamiast w lęku skupiali się na tym, czego im jeszcze brakuje. Jakie braki lub troski absorbują dziś Twoje siły?

Bogactwo Boga jest nieskończone. Jedzenie i ubrania są częścią stworzonego świata, której codziennie potrzebujemy. Jednak tym, czego potrzebujemy przede wszystkim, są miłość i dobre relacje. Bez nich usychamy jak roślina bez wody. Jezus zaprasza do całkowitego zaufania jednemu Panu, który nas naprawdę zna. Jakie znaki hojności Boga i ludzi dostrzegasz wokół siebie i w swoim życiu? Na jakie Twoje potrzeby odpowiadają te dary?

Jezus wskazuje uczniom na Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość jako dwie rzeczy, dla których warto żyć. Słuchając ponownie Ewangelii, pozwól jeszcze raz dotknąć się słowem Jezusa, który wskazuje na to, co najistotniejsze –

Jezus powiedział do swoich uczniów: nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego powiadam wam: nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm

ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym. Nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany, jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? Nie martwcie się zatem i nie mówcie, co będziemy jedli, co będziemy pili, czym będziemy się przyodziewali, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy.

Porozmawiaj szczerze z Jezusem o tym, czego doświadczasz w tym momencie swojego życia i o tym, kto jest w centrum Twoich myśli i pragnień.

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: rano znowu utonę.
1: Autopromocja.
2: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
1: Autopromocja.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Słyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie ploki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić się i spać. Ja lata, zmieniam grę i tańczę.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Kochani, 24 czerwca, w środę, przeżywamy we Wrocławiu uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel to patron Katedry Wrocławskiej, Wrocławia i całej naszej archidiecezji. Zapraszam na mszę świętą o godzinie 18 pod przewodnictwem naszego księdza arcybiskupa metropolity wrocławskiego, księży biskupów pomocniczych, przedstawicieli duchowieństwa, przedstawicieli władz miasta i wiernych. To jest wielkie wydarzenie, jest to modlitwa za Wrocław i za wszystkich mieszkańców Wrocławia. Bądźmy, spotkajmy się, środa, godzina 18, Katedra Wrocławska.
1: Radio Rodzina. Więcej słońca.

0: Reklama.
1: Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
2: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
3: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
0: Reklama.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej.
0: Autopromocja.

0: need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Tu radio rodzina, rodzina.
2: Reklama.
3: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego Wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, aquaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
4: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
5: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
4: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
5: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
4: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
6: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
2: Reklama.
1: Radio Rodzina. Rodzina.
7: Parara, parara.
8: Audycja parara. Ze starej płyty.
9: Piosenka jest dobra na wszystko.
10: Powróćmy jak za dawnych lat.
11: No cześć.
8: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

na targówku szwagra zięć. Ulica Mokra numer 5. Ma swą dorożkę starą, troszkę stary przy niej koń. Koń na imię Fela ma i cały ich targówek zna. Mach

Żonę Felę ma i przy sobocie po robocie pije wino z nią. Dobre wino nie jest złe, panie starszy płacić chce. Idziemy spać, choć ciężko wstać, orkiestra proszę grać. Bujaj się, Fela.

0: Parara, parara,
1: audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: Na cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Parara, parara.
1: Audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: Na cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

zawróciła mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna?

Mówiła, że już wielki czas, żeby z tym wszystkim skończyć raz. Mówiła tak, jak to dziewczyna. Mówiła, że to dość już trwa, że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna. Mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość.

0: Prezydent odebrał Wołodymirowi Załańskiemu order Orła Białego. Drzewo zawaliło się na nastolatka w trakcie burzy w Wielkopolsce. Dzisiaj po raz piąty jest obchodzony Narodowy Dzień Powstań Śląskich. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, Wołodymyr Zełenski traci order Orła Białego. To odpowiedź na decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
1: O swojej decyzji Karol Nawrocki poinformował w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
2: My Polacy pamiętamy o swoich, nie porzucamy ich i zawsze się o nich upominamy. Państwo, które przestaje bronić prawdy o swojej historii, przestaje być strażnikiem narodowego szacunku.
1: Na ruch prezydenta w sprawie orderu trzeba było trochę poczekać, ale miało to być celowe działanie, by dać Ukrainie czas na wycofanie się z kontrowersyjnej decyzji. Jak widać, Kijów nie ma zamiaru tego robić. Szef ukraińskiego MSZ-u skomentował już, że decyzja Karola Nawrockiego jest strategicznym błędem, na którym zyska jedynie Moskwa. Kolejnym krokiem w sprawie będzie teraz kontrasygnata ze strony premiera.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Nastolatek został ranny w wyniku zawalenia się drzewa w Wielkopolsce. Chłopiec doznał urazu nogi. Przez województwo wielkopolskie wieczorem i w nocy przeszły potężne burze. Strażacy pracowali nieustannie do rana, mówi dyżurny Straży Pożarnej w Poznaniu Błażej Wiącek.
4: Na godzinę 8 za wczorajszą służbę mieliśmy około 550 zdarzeń atmosferycznych. Głównie zalane piwnice i połamane drzewa.
0: Silna burza była m.in. w Lesznie, gdzie odbywały się pokazy lotnicze. Organizatorzy ze względów bezpieczeństwa zdecydowali się je przerwać. Widzowie musieli się ewakuować. Dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed burzami dla 10 województw. Pogodnie dziś jedynie na północnym wschodzie kraju i na krańcach południowo-wschodnich. Dla obszaru całej Polski wydano także alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. W mocy pozostają wczorajsze ostrzeżenia przed upałami w niemal całym kraju, we wszystkich województwach z wyjątkiem podlaskiego. Dzisiaj po raz piąty jest obchodzony Narodowy Dzień Powstań Śląskich, ustanowiony przez Sejm. Święto honoruje uczestników trzech powstań śląskich, którzy w latach 1919-1921 wywalczyli przyłączenie części Górnego Śląska do odrodzonej Rzeczypospolitej. Dyrektor katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr Andrzej Schneider podkreślił, że celem powstańców była właśnie polskość śląska.
5: Byli motywowani nie tym, że liczyli na poprawę statusu materialnego, ale po prostu uważali, że przynależąc do państwa polskiego, jako mieszkańcy Górnego Śląska, będą po prostu u siebie.
0: 103 lata temu, 20 czerwca 1922 roku, na Śląsk wkroczyły oddziały Wojska Polskiego na czele z generałem Stanisławem Szeptyckim. Na moście w Szopienicach, obecnie to dzielnica Katowic, witały ich rzesze ludzi, wśród nich wojewoda śląski Józef Rymer oraz Wojciech Korfanty, przywódca III Powstania Śląskiego. 16 lipca 1922 roku w Katowicach odbyła się uroczystość zjednoczenia Górnego Śląska z Polską przez symboliczne przejęcie ziemi śląskiej przez rząd Rzeczpospolitej. Podpisano akt objęcia Górnego Śląska przez Polskę. Z tej okazji dzisiaj przed pomnikiem powstańców śląskich w Katowicach odbywają się uroczystości.
6: Reklama. Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku. Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
7: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
6: Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

0: Ponad 1000 interwencji związanych z burzami te dziś znów przejdą nad Polską. Prokurator generalny ma się zająć sprawą warszawskiego szpitala południowego. Policja apeluje o czujność nad wodą. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Gwałtowne burze przechodzą przez Polskę. Ponad 1100 zagrożeń związanych z burzami odnotowali w ciągu minionej doby strażacy w całym kraju. Najwięcej zdarzeń było w Wielkopolsce, ponad 500. Ale wiele wyjazdów mieli też strażacy z województwa zachodniopomorskiego, mówi rzecznik strażaków ze Szczecina, Dariusz Szacht.
1: Działania strażaków koncentrowały się przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew, likwidacji skutków lokalnych podtopień, wypompowywaniu wody z zalanych posesji, czy zabezpieczaniu uszkodzonych budynków, chociażby zerwany dach budynku w miejscowości Mielno-Pyrzyckie, a także zerwany dach budynku w miejscowości Marwice w powiecie gryfińskim.
0: Dziś w kraju burze wystąpią po południu, pogodnie jedynie na Podlasiu. Donald Tusk o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym w Warszawie zapowiedział, że zwróci się do prokuratora generalnego o szybkie wyjaśnienie tej sprawy. Ta sprawa musi być wyjaśniona do samego końca, powiedział szef rządu.
2: Co do całości problemu Szpitala Południowego, ponieważ mamy jedną sprawę w sądzie, drugą zajął się prokurator, będzie kontrola NIK-u, jest audyt prowadzony przez miasto Warszawa, więc tutaj nie ma żadnego ryzyka, że ta sprawa będzie gdzieś zamieciona pod dywan.
0: W piątek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował o odwołaniu Rady Nadzorczej Szpitala Południowego, a dzień wcześniej odwołany został zarząd placówki.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Policja zaapelowała o czujność nad wodą. Tylko wczoraj w Polsce utonęły 3 osoby. Twoja rozwaga może uratować życie, przypomina policja w mediach społecznościowych. Prezes WOPR Paweł Błasiak wyjaśnia, że do tragedii najczęściej prowadzi brak stosownych umiejętności i rozwagi.
4: Przyczyną pierwotną jest nieumiejętność radzenia sobie w wodzie, czyli jeżeli mamy panikę, wpadniemy w panikę, no to mamy problem z poradzeniem sobie. Natomiast do tej paniki może coś doprowadzić, czy to jest alkohol i inne używki, które powodują, że jesteśmy, nie wiem, silniejsi, mocniejsi, czy to są przypadki zdrowotne, ale tutaj nie mamy żadnego wpływu, czy też zmęczenie, przecenienie swoich możliwości, chęć zaimponowania innym.
0: Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 1 kwietnia do 18 czerwca utonęło w kraju 47 osób. Polska Grupa Górnicza chce ułatwić odchodzącym z kopalni górnikom zmianę pracy i skrócenie ich procesu rekrutacji u nowego pracodawcy. W tym celu uruchomiono portal System Aktywizacji Zawodowej, informuje Ewa Grudniok, rzecznik PGG.
5: Taki potencjalny pracodawca, wchodząc na tą stronę, może hasłowo pod kątem umiejętności, wykształcenia i tego, czym dana osoba się zajmuje, szukać sobie pracowników, którzy są potrzebni temu pracodawcy do pracy.
0: Żeby do tego doszło, górnicy korzystający z jednorazowych odpraw pieniężnych muszą najpierw stworzyć swój profil zawodowy na portalu System Aktywizacji Zawodowej.
3: Radio Rodzina.

11.25 już na zegarach. Przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim naszym słuchaczom. Żar leje, siedzi z nieba. Warto znaleźć sobie takie miejsce, gdzie można popływać, trochę się schłodzić. Mamy trochę kąpielisk we Wrocławiu. Już można je odwiedzać od chyba 1 czerwca, choć nie jestem pewna, moja rodzina się wybrała właśnie na Morskie Oko. No i cóż, a kto nie może się schłodzić, no to najlepiej, aby wybrał się do lodziarni albo po prostu gdzieś w miejscu, gdzie rzeczywiście jest troszeczkę chłodniej, bo dzisiaj ma być grubo ponad 30 stopni z tego, co widziałam. Będziemy jeszcze o tym na pewno mówić i będziemy się za chwileczkę też łączyć z Patrycją Jęczmionką, która jest na festynie rodzinnym u Oblatów na Popowicach. Zobaczymy, co tam ciekawego się dzieje. A teraz na naszej antenie Lor i Szrek 2.

0: Już 11.30 na zegarach, a my łączymy się z Patrycją Jęczmionką, która znajduje się na Popowicach, a dokładnie u ojców Oblatów na rodzinnym festynie. Dzień dobry, Patrycja, czy się słyszymy?
1: Daj Boże, witam serdecznie słuchaczy Radia Rodzina.
0: Powiedz, co tam się ciekawego dzieje aktualnie na festynie?
1: Słyszycie to tło? To właśnie w tym momencie dzieci wyszły na scenę i zaczynają radosny śpiew, bo dzisiaj Wrocław, a tak dokładnie na wrocławskich Popowicach, w sercu Wrocławia. Zapraszamy wszystkich wrocławian, przyjezdnych, turystów, wszyscy, którzy nas teraz słyszą, bo jestem z ojcem Tomaszem Szurą, Oblatem, który chce was do tego zaprosić.
2: Zachęcam was, żebyście właśnie przyjechali do nas. Rozpoczęliśmy o 11:00. Mamy wiele atrakcji, między innymi dla dzieciaków dmuchańce. Są też malowanie twarzy, warkoczyki, też harcerze rozłożyli się ze swoimi stanowiskami sportowymi. Też Emski Sport, są też wodna służba ratunkowa, też jest centrum zdrowia, więc można sobie różne rzeczy też zrobić. Mamy też kawiarenka, w kawiarence między innymi w tym roku kiełbacha, gofry i wiele, wiele innych też rzeczy. Oczywiście ciasto, herbata, też takie rzeczy też mogą być. Polecamy też, żebyście tutaj przyszli, zobaczyli, też wsparli nasze dzieło misyjne. W tym roku, jak od kilku lat, wspieramy właśnie misję. Nas misjonariusz Oblatów Marii Niepokalanej, w tym roku zbieramy do szkoły, która będzie na Madagaskarze. Też są wiele innych też atrakcyjnych rzeczy, między innymi też jest stanowisko z ceramiką, jest stanowisko też wiele, wiele też innych rzeczy.
0: No brzmi bardzo interesująco, dzieje się bardzo dużo.
2: Jeszcze też jest oczywiście stanowisko Radio Rodzina. Dzięki waszej uprzejmości my wszyscy możecie nas słychać, więc zapraszamy. Dzisiejszy festyn trwa do godziny 17 i jeszcze jedna ważna rzecz. Są jakby dwie kategorie nagród. Jedna to sportowa i w nim mamy voucher na wysokość 500 zł do Magnolii, a drugi, główna taka nagroda w naszym konkursie rodzinnym, to jest trzydniowy pobyt w willi Cieszynianka w Wiśle. I zachęcamy, żeby brać udział w naszym konkursie, bo nagrody są dobre i Radio Rodzina też ma coś dla was do zaproponowania.
1: Dokładnie, dziękuję ojcze. Mamy także dla państwa vouchery do akwaparku, mamy do zoo atrakcje, mamy także stoisko z książkami i będziemy to wszystko rozdawać, jeśli państwo do nas przyjdą i powiedzą coś fajnego. A co? No to dowiedzą się, kiedy do nas przybędą. Zapraszamy dzisiaj wrocławskie Popowice. Ojcowie Oblaci zapraszają z Radiem Rodzina. Z Panem Bogiem wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękujemy. No i tutaj ze studia również gorąco zapraszam wszystkich naszych słuchaczy. Dziękuję, Patrycja.
1: Z Panem Bogiem wszystkiego dobrego i zapraszamy.
0: Dziękuję.

To Mysłowic na antenie Radia Rodzina, już 37 minut po godzinie 11. Zapowiadamy w takim razie zbliżające się intencje na naszej antenie o godzinie 11.45. Zachęcamy do tego, by do nas dzwonić pod numer 71 322 2022 lub swoje intencje kierować do nas SMS-owo pod numer 71 48, a wiadomość poprzedzić słowem intencje. Zachęcam do wspólnej modlitwy.

0: Już teraz rozpoczynamy intencje na antenie Radia Rodzina. Czas wspólnej modlitwy. Możecie łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 2022 lub swoje intencje kierować do nas SMS-owo. Poprzedzamy wiadomość słowem intencje pod numer 7148. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Jest z nami pierwsza słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Mówić za mnie, że tak bardzo nie trafia do grobu, pojecha do ludzi w Waszyciu, albo ten w niebie, w lesie. No cały dzień.
0: Przyłączamy się do tych intencji. Pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, ja dziś chciałam podziękować Matce Najświętszej za wszystkie łaski, jakie otrzymałam, za zdrowie, za moje dzieci, za moje wnuki, za prawnuczka. I prosić, aby Matka Boska pomagała wszystkim ludziom, miała wszystkie w opiece, i zdrowym, i chorym, ale i tym, co się źle mają, bo jest takich na świecie dużo ludzi, którym nie udało się w życiu. Niech Pan Bóg ich nigdy nie opuszcza, niech znają ufność Bogu, bo tylko w Bogu możemy mieć nadzieję. I Wam, kochani, życzę dużo zdrowia i wszystkiego, co najlepsze, tego ciepełka, które dzisiaj jest aż za nadto, ale ono rozgrzeje nasze serca. Szczęść Wam Boże i do usłyszenia.
0: Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. Przyłączamy się do tych intencji. Pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Słuchamy, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Chciałam podziękować Maryi za bezpieczny przylot mojego wnuka do oceanu, za cudowny pobyt i prosić właśnie o... i podziękować i prosić o dalsze błogosławieństwo i dalszą miłość i opiekę i troskę dla niego i dla tych, z którymi on będzie. I dla wszystkich bezpieczne wakacje, piękne. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, bardzo dziękujemy za ten telefon, to bardzo ważne. Przyłączamy się do tych intencji i pozdrawiamy.

SMS-owo nasza słuchaczka Jadwiga prosi o gorącą modlitwę w swoim imieniu, o ustąpienie dolegliwości bólowych kości i stawów oraz pozdrów do, pozwrót do zdrowia. Bóg

Do godziny 12 na antenie Radia Rodzina trwają intencje. To czas wspólnej modlitwy. Możecie łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 20 22 lub swoje intencje kierować do nas SMS-owo. Pod numer 71 48 należy wysłać wiadomość i poprzedzić ją słowem intencje.

0: Intencje na antenie Radia Rodzina dobiegły końca. Zapraszam do wspólnej modlitwy aniołem pańskim. Wybiła godzina 12. Zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.
1: Tu Grzegorz Kloc. Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Rodzina.

0: Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. 9 minut po godzinie 12 na Dolnym Śląsku dzisiaj zagrzmi, może zagrzmieć właściwie na terenie całego województwa. Temperatury maksymalne to 35 stopni we Wrocławiu, 34 w Wołowie, Legnicy, 33 w Środzie Śląskiej, 31 w Wałbrzychu. We Wrocławiu aktualnie 30 stopni. W odczuciu temperatura jest jednak znacznie wyższa, nawet do 36 możemy czuć.
1: Reklama.
2: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.

0: i nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
1: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
2: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
3: Reklama.
4: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
3: Już 12 minut po godzinie 12 przy mikrofonie Judyta Exner. Witam wszystkich bardzo serdecznie. O godzinie 12.30 zapraszam na powtórkę audycji wczorajszej. Będzie to rozmowa o zbliżającym się festiwalu WroSound, który już odbędzie się 17 i 18 lipca we Wrocławiu. W studiu gościł Kuba Więcek, dyrektor artystyczny tego festiwalu. Rozmawiał z Maciejem Stajniakiem i pytany o to, co wyróżnia WroSound, Kuba Więcek wskazuje przede wszystkim na dobór wykonawców.
5: Wyróżnia się tym, że mamy bardzo taki dobór artystów niecodzienny. Mhm. Myślę, że to jest to impreza dla trochę wszystkich, którzy narzekają, że na wszystkich festiwalach występują ci sami artyści. Tutaj rzeczywiście jest ta selekcja taka bardzo, bym powiedział, wybredna, bardzo z takich przeróżnych gatunków. No i po prostu, nie wiem, szukamy jakiejś takiej jakości w muzyce, czegoś takiego nowego, świeżego.
3: Program rozłożono na dwa wieczory o różnym charakterze. Pierwszy dzień jest bardziej hip-hopowo-jazzowy, a drugi indie-pop i alternatywny.
5: Wydaje mi się, że mamy taką dwójkę. Pierwszego dnia właśnie jest to Sonlux, drugiego dnia Alice, Phoebe Lou. Mamy w ogóle bardzo dużo międzynarodowych zespołów, bo chyba 6 czy 7, jak nasze z 16, których jest ogólnie. Każdy z tych artystów ma coś bardzo konkretnego swojego do zaproponowania. Mamy artystów z Holandii, z Afryki, jest dużo bardzo polskich fajnych artystów młodych. No wydaje mi się, że to jest też muzyka, za którą bardzo mocno podąża młoda publiczność i jakby, która w jakimś sensie tam te trendy kieruje.
3: Teraz na naszej antenie usłyszymy właśnie Alice, Phoebe Lou. Ja jestem wielką fanką i często zdarzało mi się i słuchać, i oglądać jakichś nagrań z występów. Liczyłam na to, że będę miała kiedyś okazję zobaczyć i usłyszeć ją na żywo i może właśnie ta okazja nadejdzie. Alice, Phoebe Lou to jest gitarzystka i wokalistka pochodząca z Republiki Afryki Południowej. Natomiast tutaj często podróżowała i pomieszkiwała w Europie, na przykład w Berlinie przez jakiś dłuższy czas. No i sami posłuchacie, jest to bardzo, bardzo takie przyjemne, poruszające, eteryczne brzmienie, jeśli chodzi o jej głos i o jej muzykę. Teraz na naszej antenie Something Holy, czyli coś świętego. No.

Pablo, Paweł i Ludziki na antenie Radia Rodzina to nasza nowość w utworze Do 100, a już teraz Hiatus Coyote. Po tym utworze kolejnym zapraszam na rozmowę o festiwalu Wrosound. To jest powtórka wczorajszej audycji, którą poprowadził Maciej Stajniak. Dzisiaj usłyszymy go ponownie 26 minut po godzinie 12.

0: Moim Państwa gościem w Radiu Rodzina Kuba Więcek, dyrektor artystyczny zbliżającego się wielkimi krokami, choć to jeszcze miesiąc, w Rosoundu. Bardzo przyjemnej, bardzo miłej imprezy w mieście. Zresztą ja nie muszę jej reklamować, wystarczy, że Kuba to zrobi. Witaj serdecznie.
1: Cześć.
0: Czym ona się wyróżnia, to tak na sam początek, jakbyś mógł powiedzieć?
1: Wyróżnia się tym, że mamy bardzo taki dobór artystów niecodzienny. Mhm. Myślę, że to jest to impreza dla trochę wszystkich, którzy narzekają, że na wszystkich festiwalach występują ci sami artyści. Tutaj rzeczywiście jest ta selekcja taka bardzo, bym powiedział, wybredna, bardzo z takich przeróżnych gatunków. No i po prostu, nie wiem, szukam jakiejś takiej jakości w muzyce, czegoś takiego nowego, świeżego.
0: No i miejsce też jest wyjątkowe, pod Chmurką we Wrocławiu, jak tutaj słyszeliśmy, można dojechać tramwajem. Zresztą ci, którzy bywają na tej imprezie, doskonale wiedzą i ten klimat jest też niepowtarzalny. Mówiłeś, wybrana, wyselekcjonowana muzyka, bo jesteś drugi raz dyrektorem artystycznym. W zeszłym roku miałeś nie za dużo tego czasu tak naprawdę, bo tak jakbyś, mam wrażenie, że w ostatniej chwili, tam było raptem kilka miesięcy, to jest zdecydowanie za mało, żeby dokładnie sobie zaplanować to, co by się chciało. Miałeś większy komfort pracując nad tym festiwalem?
1: Myślę, że tak. Już czuję się troszeczkę bardziej doświadczony niż w zeszłym roku. No ale jakby wydaje mi się, że zawsze to jest jakieś takie wyzwanie. No bo jednak czuję, że jakby staram się tworzyć tą markę na nowo i jest to po prostu jakieś coś, co trzeba zbudować, więc na pewno jest jeszcze długa droga przed nami, ale jesteśmy na bardzo dobrej drodze do tego.
0: Zanim będziemy rozmawiali o line-upie, o tym, co chyba najbardziej też interesuje i jeszcze będziemy też słuchali artystów, przynajmniej ze dwa utwory, którzy pojawią się na tym zapowiadanym przez nas w Rosandzie. Powiedz, był jakiś klucz, według którego dobierałeś artystów, czy raczej po prostu to, co zagrało ci w duszy, powiedziałeś, o ja ich muszę mieć w tym roku i powalczyłeś o nich?
1: Pewnego rodzaju klucz się stworzył jakoś tam w pewnym momencie. Pierwszy dzień jest troszeczkę bardziej hip-hopowo-jazzowy, a drugi dzień taki bardziej indie-popowy, alternatywny. Bym powiedział, że to jest jakiś taki klucz, którym się kierowaliśmy tak pod koniec. W sumie bardziej.
0: Jedna z gwiazd, którą za chwilkę sobie też usłyszymy, Son Lux. Wiele osób idzie właśnie na ten zespół. To jest wasza główna gwiazda, czy w ogóle unikacie czegoś takiego jak główna gwiazda? Bo oni tak trochę większą czcionkę mają na plakacie.
1: Tak, no znaczy jest to na pewno jeden z takich większych artystów. Wydaje mi się, że mamy taką dwójkę. Pierwszego dnia właśnie jest to Son Lux, drugiego dnia Alice Fibilu. Mamy w ogóle bardzo dużo międzynarodowych zespołów, bo chyba 6 czy 7, jak nasze z 16, których jest ogólnie. No ale ciężko tak mówić, no jakby każdy z tych artystów ma coś bardzo konkretnego swojego do zaproponowania. Mamy artystów z Holandii, z Afryki, jest dużo bardzo polskich fajnych artystów młodych. No wydaje mi się, że to jest też muzyka, za którą bardzo mocno podąża młoda publiczność i jakby, która w jakimś sensie tam te trendy kieruje.
0: A powiedz mi jeszcze, no bo mamy dwie sceny, tak? Czy jest tak, że ta scena troszeczkę mniejsza, ta w podwórku, będzie bardziej, nie wiem, już nazwijmy to, nie wiem, alternatywna, bardziej zbliżona do jakichś kręgów wrocławskich, czy po prostu nie ma to kompletnie znaczenia, gdzie, kto, w której scenie, na której scenie występuje?
1: Ta druga scena, ona przede wszystkim stwarza pewnego rodzaju takie warunki, że artysta może bardzo dobrze wejść w interakcję z publicznością. Trochę tak jakby grał w klubie. To się jakby na festiwalach dzisiaj coraz rzadziej wydarza, bo jest ten dystans między artystą a publicznością coraz większy, a tutaj jednak artyści mogą bardzo mocno poczuć ten klimat i jakby wejść w jakąś taką jedność. Wydaje mi się, że to jest też coś, co bardzo mocno wyróżnia nasz festiwal, no bo jakby nie jesteśmy jakby taką imprezą mega masową, tylko jakby jest to impreza na 1000 osób, gdzie każdy może znaleźć swoje miejsce, każdy ma możliwość z artystami porozmawiać, spędzić czas, podpisać płyty i wydaje mi się, że to jest coś bardzo istotnego dla naszego festiwalu.
0: Dobrze, podwórko ożyje podobno troszeczkę, jeśli chodzi przynajmniej o światła, bo tam mają się coś pojawiać, jakieś efekty dodatkowe.
1: Tak, no po prostu wyciągamy jakieś wnioski jakby z zeszłego roku i po prostu staramy się jakby cały czas iść do przodu i rozwijać. Wydaje mi się, że to jest coś, co cechuje nas nie tylko pod względem muzyczno-artystycznym, ale generalnie jakby całej produkcji festiwalu.
0: Kuba, to posłuchamy sobie teraz Son Lux, a po przerwie muzycznej wrócimy do line-up, okej?
1: Super.

0: Przypominam, w Radiu Rodzina moim Państwa gościem Kuba Więcek, dyrektor artystyczny zbliżającego się w Rosoundu, właśnie zbliżającego się, czyli kiedy konkretnie możemy się spodziewać?
1: Festiwal już za miesiąc, 17-18 lipca.
0: I teraz w takim razie możemy już worek z artystami otworzyć. Powiedz, na kogo zapraszasz, kto twoim zdaniem jest najbardziej wart posłuchania, no ale jak dasz radę, to i o wszystkich możesz słówko opowiedzieć.
1: Moi drodzy, moi drogie, bardzo was zapraszam na festiwal. Będziemy mieli w sumie 16 artystów. Mamy trochę składów zagranicznych, właśnie wcześniej wspomniani Son Lux oraz Alice Fibilu. To są jakby nasi headlinerzy. Poza tym mamy wspaniały skład z Holandii, taki gitarowo-psychodeliczno-indie Yin Yin. Moses Yuffie Trio, to jest takie berlińskie trio, które bardzo mocno czerpie z brytyjskiej muzyki, jeśli chodzi o nową falę jazzu. Mamy wspaniały skład z Afryki, z Nigerii, Kabosze, to jest taki duet, jeśli ktoś jest fanem Tylera, The Creatora, to jest dla mnie taki trochę afrykański Tyler. Będziemy mieć włoską, taką wschodzącą wokalistkę, którą odkryłem jakiś czas temu, Gaia Banfi. Mamy oczywiście wspaniałe polskie składy, Kacperczyk, Dawid Tyszkowski, Daria ze Śląska, właśnie Dawid, czy też Aslip są naszym takim wrocławskim akcentem. Aslip będzie grał w swoje urodziny, jest takim młodym, schodzącym raperem. A tak to mamy też właśnie ze sceny rapowej bardzo dużo fajnych gości. Kosma Król, z którym miałem okazję pracować, raper, któremu bardzo dobrze teraz idzie. Karuzelka, Ayla. Coś, co w ogóle bardzo charakteryzuje nasz festiwal, jest tym, że wielu artystów, ja jestem trochę przeciwnikiem grania w nowej muzyce, że jest wokalista i DJ. Jakby trochę wymagam od większości zespołów, żeby jednak był live band, i to są też takie projekty, które grają jakby w ten sposób, mają w ogóle dużo wspólnego z muzyką jazzową, bo często w tych zespołach są muzycy jazzowi, którzy właśnie grają z tymi raperami czy wokalistkami, i to jest dla mnie jakaś taka bardzo ważna rzecz, o kim jeszcze nie wspomniałem. Zespół The Casino to jest wspaniały zespół, który bardzo mocno też słabe zyskał między dzięki ostatnim koncertom Quebo na Fide na Stadionie Narodowym. Będzie Ofelia, moja wspaniała koleżanka, wokalistka.
0: A czy ty zagrasz? Bo rok temu pamiętam, że również jako dyrektor zagrałeś.
1: Czy zagram? Na pewno zagram. Zagram z Kosmą Królem, z prawdopodobnie z Dawidem Tyszkowskim, z Darią ze Śląska miałem do czynienia, a poza tym będzie, poza jeszcze tymi składami, które wspomniałem, mamy dwa bardzo mocne zespoły. Wczasy, to jest taki skład już legendarny, który wystąpi z projektem, którym nigdy nie grał w Polsce, Wczasy Orkiestra, to jest jakby ich skład powiększony o tam parę osób, no i jeszcze taki wschodzący zespół Mlecze.
0: No to całkiem ciekawie się to wszystko zapowiada. Bilety bardzo drogie, czy umiarkowanie drogie?
1: Nie, uważam, że bilety są niezwykle, mamy dobrą ofertę w porównaniu do innych festiwali, bo kosztują 100 parę złotych na każdy dzień. Jak na 8 koncertów każdego dnia, to jest dobra opcja. A co najważniejsze, mamy też takie fajne promki, typu jak ktoś zaprosi paru swoich znajomych, to ma dużo jeszcze taniej i może ogarnąć deal dla siebie, deal życia.
0: Deal życia przed Państwem dyrektor artystyczny w Rosoundu. Na koniec posłuchamy sobie Dawida, tak?
1: Tak jest.
0: Taki akcent wrocławski.
1: Tak.
0: To pięknie, serdecznie dziękuję. Państwa zapraszam oczywiście na Wrosound. Mam nadzieję, że jakieś zaproszenia również do wygrania na antenie Radia Rodzina. Dzięki, Kuba.
1: Dzięki.

0: To Jill Scott na antenie Radia Rodzina, przy mikrofonie Edyta Exner. Pozostało 10 minut do godziny 13. Dużo się dzieje w ten weekend we Wrocławiu. Trwa m.in. festiwal Gastro Miasto, kolejna czerwcowa odsłona już od piątku do niedzieli. W tej edycji na bulwarze stanie ponad 100 stoisk, już stoi, z czego mniej więcej połowa tworzą restauratorzy, mówi Maciej Koła, z którym rozmawialiśmy w studiu Radia Rodzina, to organizator tego wydarzenia.
1: Bardzo się cieszę na przyjazdy na Gastro Miasto do Wrocławia restauracji spoza Wrocławia. Na razie to jest mały odsetek, no bo chcemy promować lokalne produkty, lokalne restauracje, wspierać branżę wrocławską, gastronomiczną, ale bardzo mnie cieszy, że przyjeżdża Folga z Krakowa, restauracja z przewodnika Michelin, że przyjeżdżają restauracje z Katowic z tacosami, czy kuchnia meksykańska też z Krakowa, z Gliwic. Kilka restauracji zewnętrznych, jako ciekawostki, ale bardzo mocne ciekawostki, to będzie dla mnie takie warte odwiedzenia i spróbowania.
0: Tegoroczna odsłona festiwalu przyniesie kilka nowych propozycji dla odwiedzających. Na bulwarze pojawią się m.in. trzeźwe bary, dodaje Maciej Koła.
1: Na imprezach takich jak Gastromiasto nie wszyscy chcą się upoić, chcą po prostu podegustować.
2: Nie,
1: niektórzy chcą oczywiście troszkę poprawić swój humor, ale dużo osób chce po prostu podegustować i do tego służą właśnie trzeźwe bary, czyli bary z drinkami, które nie zawierają alkoholu. Zawierają różne zioła, typu hibiskus, czy sosna.
2: Drinka z sosną, proszę bardzo, można sobie będzie wypić, rozumiem.
1: Tak, oczywiście.
2: Bezalkoholowego.
1: Tak, różne napary, bardzo ciekawe, z owocami. Smakuje to doskonale, orzeźwia, jest przepyszne, ale nie zawiera w ogóle alkoholu.
0: No i jakaś kolejna atrakcja, której do tej pory nie było. W sobotę, dzisiaj około godziny 21.30 od strony Mostu Grunwaldzkiego przypłyną kajakarze, którzy zaśpiewają, uwaga, wprost z wody.
1: Przypłyną do nas spod Mostu Grunwaldzkiego, z tamtego kierunku kajakarze w ilości ponad 50 i przed zachodem słońca zaśpiewają, bo to będzie chór.
3: Chór kajakarzy?
1: Chór na kajakach.
3: Ale pływający na Odrze będzie śpiewał?
1: Tak, będzie dla nas śpiewał tam. Wyłączymy muzykę wcześniej i przy zachodzie słońca chór zaśpiewa z rzeki, z wody dla nas tutaj.
2: Ale jakieś takie morskie opowieści będą?
1: Nie mogę zdradzić, niech to będzie niespodzianka,
2: dobrze.
1: Ale to będzie ciekawe, Ja niespecjalnie to ogłaszam, bo i tak u nas będzie bardzo dużo ludzi w tym czasie, nie potrzebujemy jeszcze dodatkowo, ale będzie to bardzo ciekawe, niezapowiedziane.
0: Wow, to robi wrażenie. Chór na wodzie. Stałym elementem, i to w kajakach, nie na jakimś podejście. Stałym elementem Gastromiasto pozostają również kulinarne premiery i nowe koncepty gastronomiczne przygotowane specjalnie na ten festiwal.
1: Nasi stali bywalcy z Krakowa, którzy już od trzech lat pojawiają się na każdym Gastromiasto, pokochali Wrocław i tę imprezę. Za każdym razem proponują coś nowego i tym razem będzie coś, czego nigdy nie jadłem.
2: Grasica.
1: No i teraz możemy zadać pytanie, czy grasica to roślina, czy grasica to zwierzę?
2: Zwierzę.
1: Czy grasica to gruczoł? I to jest odpowiedź C.
2: Gruczoł.
1: Tak. I będzie to do zjedzenia, a na tym samym stoisku będzie też szpik kostny z grilla.
0: Nie brzmi to dla mnie przynajmniej zachęcająco, ale może dla naszych słuchaczy. Także przypominam, to bulwar Ksawerego Dunikowskiego nad Odrą. Można się przespacerować, wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. No i podegustować, może coś ciekawego wam ładnie zapachnie, ładnie będzie wyglądało. Warto poznawać zawsze nowe smaki, inspirować się kuchnią wszelaką. Wracamy do muzyki, teraz na naszej antenie Sisters.

0: A już teraz będziemy łączyć się telefonicznie z Patrycją Jęczmianką, która jest na Pobowicach u ojców Oblatów na rodzinnym festynie. Halo, halo, Patrycja, czy się
1: tak,
0: słyszymy?
2: Słyszymy się, dzień dobry, witam, szczęść Boże, ponownie. Druga godzina dobiega już festynu u Oblatów na Brzoszowskich Popowicach, a ja w tym momencie jestem z przecudowną, niezwykle sympatyczną rozmówczynią Magdą, która przyszła tutaj z rodziną i chcę się podzielić, dlaczego.
1: Witam serdecznie wszystkich, szczęść Boże. Tak, jestem tutaj sąsiadką, można powiedzieć, okolicznej parafii, więc przyszłam tutaj z rodziną, z mamą, moim 5-letnim synkiem oraz siostrą i jej córeczką. Atmosfera jest niesamowicie przyjazna, rodzinna, jest tutaj bardzo dużo atrakcji dla dzieci, jak i dla tych trochę starszych, więc można poczuć się i młodo, i można zaczerpnąć też wiedzy, ponieważ jest kurs udzielania pierwszej pomocy, więc łączymy tutaj przyjemność z pożytecznym i bardzo wartościowym.
2: Jak sami słyszeliście, słuchacze Radia Rodzina, jest cudowna atmosfera. Przybywajcie do nas do godziny 17. Czekamy na was z Magdą, ale niesamowitymi także innymi ludźmi. Są tu nasi słuchacze, są mieszkańcy Wrocławia, ale nie tylko, bo także przybywają turyści. To się okazuje, posłyszał nas w Radiu Rodzina. Więc zatem zapraszamy, czekamy na was, a Radio Rodzina ma dla was nagrodę. Wystarczy podejść do naszego stoiska, powiedzieć coś od siebie, opowiedzieć o atmosferze, o tym, jak się tu spędza wspólnie czas, czy jesteśmy z rodziną, jak dowiedzieliśmy się o tym wydarzeniu. Zatem przybywajcie, jeszcze raz zapraszamy, bo atmosfera jest gorąca, dokładnie taka sama jak temperatura na dworze. Ściskamy ciepło z Popowic.
0: Bardzo dziękujemy, Patrycja, i mam nadzieję, że nasi słuchacze będą przybywać jeszcze liczniej po tak gorącym twoim zaproszeniu. Do usłyszenia za chwileczkę.
2: Pozdrawiamy.
0: Dziękuję. A my wracamy do muzyki na naszej antenie, teraz Dusty Springfield.

0: na zegarach 13, już teraz sprawdzamy prognozę w Radiu Rodzina. We Wrocławiu 30 stopni, ale w odczuciu temperatura jest znacznie wyższa i rośnie. Możemy dzisiaj spodziewać się burz, nie tylko we Wrocławiu, ale na całym Dolnym Śląsku. Burze, opady deszczu, dlatego planując jakieś wyjście, uwzględnijmy to i może nie wychodźmy akurat po południu, weźmy ze sobą parasolkę. Pamiętajmy, że kiedy burza, warto się schronić gdzieś, nie przebywać na zewnątrz.
1: Radio Rodzina. Rodzina.
0: Już minuta po godzinie 13 przy mikrofonie Judyta Exner. Słuchacie Radio Rodzina. Dzisiaj jest niedziela 20 czerwca. To jest moja 6. rocznica ślubu i trochę sobie przypomniałam o tym wczoraj, podobnie jak mój mąż, ale dzisiaj rozmawialiśmy właśnie, że jak wspaniale, że to już 6 lat razem i na pewno będziemy świętować. Na naszej antenie teraz Edyta Górniak, Jestem kobietą, przepiękna piosenka, wspaniałą linią basu za sprawą Wojtka Pilichowskiego. Życzę wam miłego słuchania, zaraz porozmawiamy o tym, co jeszcze na naszej antenie ciekawego dzisiaj was czeka.

0: A teraz zrobi się trochę wakacyjnie, bo przeniesiemy się już myślami do lipca. Ze mną w studiu jest Martyna Grol. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: I porozmawiamy o Slot Art Festiwalu, który odbędzie się w lipcu w Lubiążu, niedaleko Wrocławia. Zdradźmy może naszym słuchaczom, co to takiego Slot Art Festival, dla tych, którzy nie wiedzą jeszcze.
1: Jasne. Slot Art Festival to jest festiwal właśnie na Dolnym Śląsku, który już od wielu lat się odbywa w Lubiążu i jest to miejsce przede wszystkim przyjazne osobom, które chcą doświadczać, chcą tworzyć, chcą się rozwijać. My tak naprawdę, naszym nadrzędnym hasłem festiwalu jest sztuka życia. I stawiamy głównie na to, żeby ludzie mogli przyjechać, poznać siebie na nowo, może coś odkryć, może otworzyć się na coś nowego. Dzięki temu, że mamy dużo warsztatów, różnych punktów programowych, które są związane z kulturą, z muzyką, ze sztuką, z filmem. Dzięki temu można rozwijać się w tym kierunku, ale też oczywiście nawiązywać relacje, bo mamy dużo grup wolontariackich, w których tworzą się niesamowite ekipy, zgrane paczki i tutaj możemy nawiązywać relacje, które są również pozafestiwalowe. Festiwal jest interdyscyplinarny, dotykamy właśnie muzyki, filmu, sztuki, ale też ciekawych spotkań z podróżnikami, z osobami z pogranicza literatury, filmu czy nowych mediów.
0: Z tego, co ja pamiętam, odbywają się takie spotkania pod platanem, prawda?
1: Zgadza się. Też można się tam dołączyć do rozmów, które odbywają się pod platanem.
0: I pamiętam też, że festiwal, bo ja miałam okazję być, jest bardzo otwarty dla rodzin. Jest też takie specjalne pole namiotowe. Może zaznaczmy, że to jest festiwal, gdzie przyjeżdża się pod namiot i śpi się pod namiotem.
1: Dokładnie. To jest zdecydowanie biwakowanie. Tak to sobie nazywamy. I jak najbardziej rodziny mogą przyjeżdżać na festiwal. Zapraszamy młodych ludzi, rodziny, osoby starsze. Tutaj akurat nie mamy jakiegoś ograniczenia, ponieważ też slotowicze, którzy przyjeżdżają od lat, oni już tworzą rodziny swoje, własne i przyjeżdżają po prostu w powiększonym gronie. Natomiast przede wszystkim jest to festiwal bez przemocy i bez używek, dlatego jest to miejsce takie przyjazne, bezpieczne, przyjazne, komfortowe. Ja osobiście, jak jestem właśnie na festiwalu, czuję się zawsze tak komfortowo dzięki temu. No i tak naprawdę nocne wydarzenia, które też się odbywają, tam też czasem pojawiają się jakieś dzieci biegające, więc no myślę, że to właśnie

0: właśnie świadczy o tym, że jest to miejsce dobre.
1: Może powiedzmy jeszcze, gdzie dokładnie będzie odbywać się festiwal, bo to miejsce samo w sobie jest niezwykłe.
0: Tak, to jest opactwo klasztor w Lubiążu, który jest obiektem niesamowitym, przepięknym i my no tak naprawdę jesteśmy tam gośćmi co roku, zabierając ze sobą wolontariuszy, uczestników i tworząc, aranżując te przestrzenie, które mamy do dyspozycji, możemy pokazać nie dość, że obiekt, to jeszcze właśnie te wszystkie punkty programowe festiwalu.
1: Czy dobrze pamiętam, że odbywają się takie koncerty uwielbieniowe, czy...
0: Jak najbardziej. Codziennie rano, jeśli ktoś przebudzi się i jeszcze nie zjadł śniadania, to może iść obudzić się muzyką w ramach koncertu uwielbienia w Art Katedrze z rana, wspólnie śpiewając, no i wielbiąc.
1: Pięknie. Może jeszcze na koniec powiedzmy, gdzie znaleźć informacje, jak kupić bilety, jak dotrzeć?
0: Jasne. Na naszej stronie Slot Art Festival zapraszamy do tego, żeby kupować karnety na festiwal. Oczywiście też na naszych social mediach można złapać linka do biletów na Instagramie, na Facebooku, na grupach festiwalowych, więc tam jak najbardziej. Również co roku na bramie, oczywiście. Jeśli ktoś się spóźnił z biletem i nie kupił wcześniej, to jak przyjedzie,
1: może spontanicznie dołączyć
0: do wydarzenia.
1: I ja powiem też ze swojego doświadczenia, że kilka razy udało mi się uczestniczyć, znaczy po prostu przyjechać na slota, raz też śpiąc pod namiotem, raz po prostu właśnie tak wpadając i zawsze to był bardzo bogaty czas, mnóstwo ciekawych warsztatów, naprawdę każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Są i warsztaty muzyczne, i jakieś plastyczne, i w ogóle jakieś...
0: I sportowe,
1: i jakieś odkrywcze spotkania. Pamiętam jakiś taki warsztat taneczny, gdzie po prostu biegałyśmy z koleżankami po całym terenie. No niesamowite przeżycie. Jeszcze trzeba powiedzieć o tej scenie teatralnej w Stodole.
0: Tam tak, się dużo scena teatralna i scena impro, która jest też wieczorną atrakcją, zdecydowanie. Scena imersyjna w tym roku, która będzie w Art Katedrze, ponieważ w tym roku oprócz sceny doświadczalnej mamy też scenę imersyjną, która w Art Katedrze będzie nas cieszyć nie tylko muzyką, ale też wizualnymi aspektami, które będą tam się odbywać i to jest przepiękne miejsce w ogóle na taki punkt programowy, więc 100% zgadzam się.
1: Także drodzy słuchacze, nie trzeba jechać nigdzie daleko, żeby naprawdę doświadczyć niemalże wszystkiego. Lubiąż to jest niezwykła miejscowość, jest przepięknym opactwem, klasztorem.
0: Tak.
1: No i z festiwalem, który co roku już od ilu lat?
0: No ponad 30. No i też ta natura też, myślę, że warto zaznaczyć, wokół klasztoru jest przepiękna. Jest Odra, są lasy, można też znaleźć jakieś ukojenie, wyciszenie. Także 8-12 lipca zapraszamy.
1: Zapraszamy gorąco. Bardzo Ci dziękuję, Martyno.
0: Dziękuję bardzo.

0: Heat is on, rzeczywiście u nas na ulicach też heat is on, jest gorąco, jak nie wiem, na szczęście niektórzy, tak jak ja, mogą w klimatyzowanym pomieszczeniu spokojnie pracować. Dzisiaj o 15.30 na naszej antenie porozmawiamy z Martą Chorzewską o miejscu życzliwym. Co to takiego to miejsce życzliwe? Miejsce życzliwe w książce Marty Chorzewskiej to targowisko pod Młynem Sułkowice. Pomysł na napisanie książki zrodził się w sposób bardzo naturalny i wynikał wprost z licznych wędrówek autorki właśnie pod młyn. Może i nasi słuchacze znają to targowisko. Mi się wydaje, że prawie wszyscy wrocławianie wiedzą coś o młynie albo słyszeli coś, co się wydarzyło pod młynem. Tam można znaleźć naprawdę wszystko i spotkać niezwykłych ludzi, obserwować przedziwne różne zjawiska, słuchać historii, i właśnie tak powstało miejsce życzliwe Marty Chorzewskiej.
1: Był jakiś taki nawet chyba konkretny moment. Słyszałam jedną z historii targowych i pomyślałam sobie, to trzeba utrwalić, bo taki targ jak ten, a może każdy dzisiaj, jest takim zjawiskiem, obawiam się, że ulotnym. Ma dosyć kruchą tą trwałość. Także to się zrodziło z takiego bardzo prywatnego wałęsania się po tym targu prawie każdej niedzieli.
0: No właśnie, miejsca kruche, ale jakże potrzebne. Książka miała być w założeniu odpowiedzią na pytanie, po co nam dzisiaj bazary?
1: Paradoksalnie ten ogromny bazar pod Młynem Sułkowice leży w pobliżu ogromnego centrum handlowego Korona. I tak się zastanawiałam sama, chodząc właśnie po tym bazarze, dlaczego to robię i dlaczego tak wielu wrocławian przychodzi tam, chociaż można powiedzieć, że komfort kupowania nie jest największy, bo trzeba się schylić, trzeba czasami pogrzebać w pudle, nie wszystko jest czyste. No i właśnie nad tym się zastanawiałam, po co to nam jest, i doszłam do wniosku, że ten targ to jest pewien pretekst do spotkania z drugim człowiekiem. Tytuł tej książki, Miejsce życzliwe, uwypukla właśnie ten element targu, moim zdaniem chyba najważniejszy.
0: Kto odwiedza bazary, a kto na nich sprzedaje i czy tych ludzi coś łączy? Między innymi o to zapytamy także autorkę książki Miejsce życzliwe, rzecz o targowisku pod Młynem Sułkowice, czyli Martę Chorzewską. Na rozmowę zapraszam o godzinie 15.30.

0: To Ira na antenie Radio Rodzina, 48 minut po godzinie 13, a przy mikrofonie Judyta Exner. W ten weekend we Wrocławiu dzieje się naprawdę dużo i to kolejna moja propozycja. Święto podwórka na Ruskiej, przy Ruskiej 46, a tam otwarte pracownie, koncerty, wystawy, warsztaty i działania artystyczne wypełnią ten dziedziniec już od piątku, to za nami, ale do niedzieli. I będziecie mogli naprawdę odkrywać wszystkie oblicza tego miejsca na kulturalnej mapie Wrocławia. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny i to jest taka okazja, by zajrzeć do pracowni artystów i organizacji działających na co dzień w jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc kulturalnego Wrocławia. Podwórko jest powszechnie znane z galerii zabytkowych neonów, mówi Weronika Fudała z Wrocławskiego Instytutu Kultury.
1: Która jest takim mocnym punktem na turystycznej mapie Wrocławia. Myślę, że większość mieszkańców również była w tym miejscu, natomiast nie wszyscy wiedzą, że za tymi ścianami, za tymi neonami znajdują się siedziby kilkudziesięciu fundacji, stowarzyszeń, galerii, instytucji kultury, które no właśnie na co dzień działają pod tym adresem. I my jako Wrocławski Instytut Kultury również jesteśmy w tej przestrzeni obecni, prowadząc klubokawiarnię Recepcja. I raz w roku organizujemy takie huczne święto podwórka ze wszystkimi osobami obecnymi tam, z którymi właśnie proponujemy program artystyczny, taki bardzo szeroki, żeby pokazać różne oblicza tego miejsca.
0: Program wydarzenia został podzielony tematycznie. Pierwszy dzień 19 czerwca, czyli piątek. To za nami już, ale powiem, że był poświęcony sztukom wizualnym. A dzisiaj i jutro nie zabraknie także koncertów, warsztatów i spotkań.
1: Tego dnia zapraszamy na mnóstwo wernisaży, finisaży, oprowadzań kuratorskich. Również będzie można odwiedzić pracownię artystów, którzy na co dzień tam malują, rzeźbią, tworzą w glinie. Także jest to bardzo ciekawe również po to, żeby zobaczyć niecodzienne miejsca, które każdego dnia nie są możliwe do zwiedzenia.
0: A dzisiaj w sobotę będziemy celebrować muzykę, dodaje Weronika Fudała.
1: Zapraszamy na szereg koncertów, ale także dla szperaczy mamy targi winyli, płyt kaset, bo teraz ta nostalgia jest mocno obecna również wśród młodych. Będzie również możliwość zwiedzenia galerii Toy Piano, czyli takiego niesamowitego zbioru mini pianin, mini instrumentów.
0: I jeśli nie byliście, to warto na pewno odwiedzić. Ja sama nie byłam, ale dużo czytałam i oglądałam różnych jakichś zdjęć z tego miejsca i robi naprawdę wrażenie. Podwórko Ruska 46 to nie tylko przestrzeń dla artystów, działa tu także wiele fundacji i stowarzyszeń zrzeszających przedstawicieli wrocławskich mniejszości etnicznych i narodowych, które również włączają się w organizację wydarzenia.
1: Jest to na przykład mniejszość ukraińska czy białoruska, które są nam dobrze znane, ale także mniejszość bułgarska zamieszkująca Wrocław. I właśnie w niedzielę warto zabrać ze sobą dzieciaki na serię warsztatów i animacji, podczas których można poznać kultury innych krajów, wziąć udział w warsztatach nawiązujących do sztuki ludowej, ale też posłuchać zespołów dziecięcych i seniorskich właśnie związanych z tymi tradycjami.
0: A to wszystko w podwórku przy Ruskiej 46 z okazji święta tego podwórka, które trwa już od piątku i potrwa do jutra, do niedzieli. Celebrujemy sztukę w każdej z jej form.

0: Polska domaga się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy. Prezydent odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego. Sprawca napadu na kantor przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi zatrzymany. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Domagamy się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy, powiedział minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung. Szef polskiej dyplomacji tłumaczy, że jesteśmy na pierwszej linii frontu i ponosimy ryzyko. Zapytany o przewodnictwo Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji w negocjacjach dotyczących Ukrainy, Sikorski odpowiedział, że w Unii Europejskiej między Morzem Czarnym, Bałtyckim i Adriatyckim żyje 120 milionów ludzi, którzy są o wiele bardziej bezpośrednio zagrożeni rosyjską agresją niż Niemcy. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. W odpowiedzi ukraińscy politycy oddają swoje medale i odznaczenia, które dostali od Polski. Komentarze międzynarodowe przegląda Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Decyzja Karola Nawrockiego odbiła się w ukraińskich mediach szerokim echem. Zresztą nie tylko w ukraińskich, bo również w izraelskich, niemieckich, angielskich i wielu innych. Piszą, że to wywoła sąsiedzki kryzys i niekorzystnie wpłynie na zaplanowaną w Gdańsku konferencję o odbudowie Ukrainy. Szef biura prezydenta Ukrainy nazwał decyzję Nawrockiego prezentem dla moskiewskiego agresora, a z krzyża oficerskiego orderu zasługi zrezygnował również ambasador Ukrainy w Polsce. W piątek swoje odznaczenie zwrócił też szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sibicha.
0: Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Policja zatrzymała podejrzewanego o dokonanie napadu na kantor przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Sprawca steroryzował pracownicę przedmiotem przypominającym broń i uciekł. Zrabował 204 tysiące złotych w różnych walutach. Został zatrzymany w hotelu w Piotrkowie Trybunalskim. To 22-letni obywatel Kolumbii. Za napad z bronią w ręku grozi mu 20 lat więzienia. 14 wykonawców jest zainteresowanych przygotowaniem projektu dla rozbudowy autostrady A4 między węzłami Brzęczkowice i Byczyna. To blisko 16 km autostrady, którą w marcu przyszłego roku z rąk prywatnych przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, mówi rzecznik jej katowickiego oddziału Marcin Twardycko.
3: Już teraz przygotowujemy się do przejęcia zarządzania odcinkiem A4 Katowice-Kraków i planujemy jej rozbudowę o trzeci pas ruchu w każdą stronę. Inwestycja obejmie również dostosowanie infrastruktury, w tym węzłów Jeleni Byczyna oraz modernizację MOP-ów Zastawie i Kępnica w Jaworznie.
0: Według planów trzeci pas ruchu wraz z potrzebną infrastrukturą mają powstać w latach 2030-2032.
4: Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu aktualnie 33 stopnie upalnie, w odczuciu nawet 40 stopni. Możemy spodziewać się burz i opadów deszczu. Czujemy, że rzeczywiście jest takie powietrze wręcz, które można kroić. Jest tak już duszno. Aktualnie ciśnienie niskie, jakość powietrza dobra, warunki biometeo korzystne. Pamiętajmy o parasolce i o tym, żeby schronić się przed deszczem, jeśli zacznie padać i jeśli usłyszymy, że zbliża się burza.
5: Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku. Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
6: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
7: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. Wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
8: Reklama.
9: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
4: Już 6 minut po godzinie 14, a my ponownie sprawdzamy, co słychać na Popowicach, a dokładnie u ojców oblatów na rodzinnym festynie. Łączymy się z Patrycją Jęczmionką. Halo, halo, dzień dobry. Patrycja, szczęść Boże.
10: Dzień dobry, szczęść Boże. Witam serdecznie ponownie, bo to już trzecia godzina, więc jesteśmy w połowie festynu u oblatach naszych wrocławskich. Jest ze mną wyjątkowy gość, a mianowicie mogę go tak nazwać wodzirej tej imprezy.
11: Krzysztof Oleksiak, współorganizator Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców. Tak, jestem jeden z prowadzących. Jesteśmy na festynie u oblatów. Powiem, że to 11. edycja, także nie jest to pierwsza, mam nadzieję nie ostatnia. No i chciałbym zaprosić wszystkich, którzy jesteście z Wrocławia, macie blisko na Popowice, nie siedźcie w domach, bo tam jeszcze gorzej. Jest gorąco, ale i u nas nie dość, że jest gorąco, bo jest temperatura wysoka, to jest gorąco, bo jest gorąca atmosfera. Wiele nagród, wiele atrakcji, wiele ciekawych zajęć. Zapraszamy, nie siedźcie w domu, przyjeżdżajcie do nas.
10: Słyszeliście, ja patrzę na Krzysztofa, jaki on jest... Powiedziałabym gorący, to znaczy spocony, mokry, ale to nie odstrasza go, żeby prowadzić imprezę. Naprawdę jest tu ciekawie, naprawdę mamy wiele atrakcji i naprawdę jest rodzinnie. I to wszystko u nas, u wrocławskich oblatów na Popowicach.
4: Bardzo dziękujemy, Patrycja. No, z tego, co mówisz, bawicie się świetnie, mimo tak wysokich temperatur. A jeśli chcecie zapomnieć o wysokich temperaturach, wpadnijcie właśnie na wrocławskie Popowice do ojców oblatów i jak spotkacie, zobaczycie namiot bądź mikrofon z napisem Radio Rodzina, to już będziecie wiedzieć, że jesteście we właściwym miejscu.
10: A ja mogę tylko powiedzieć, że policja dołączyła do nas i rozpoczęło się znakowanie rowerów. Ja przywiozłam dzisiaj swój i udało mi się dostać taki dowód osobisty mojemu jednośladowi, a oprócz tego mamy zraszacze, mamy taką fajną kurtynę wodną, że jak już jest tam naprawdę gorąco, to możemy sobie wejść i chwileczkę postać pod nią. Jest także mrożona kawa, są przekąski, są gofry, są kiełbaski. No, nie muszę chyba nikogo przekonać.
4: No, mnie przekonałaś, ale nie mam jak się teleportować. Zapraszamy.
10: Droga, czekamy na ciebie po pracy.
4: Zapraszamy wszystkich gorąco. Bardzo ci dziękuję, Patrycja, za tą relację.
10: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
4: A my wracamy do muzyki na naszej antenie teraz Mick Jagger.

To Mick Jagger i Sweet Thing na antenie Radia Rodzina. Przy mikrofonie Judyta Exner. Już teraz 12 minut po godzinie 14. Słuchacie Radia Rodzina, a my rozpoczynamy konkursową sobotę. Dzisiaj do wygrania mamy książeczki od wydawnictwa Nasza Księgarnia. I pierwsza z nich, którą trzymam w dłoniach, to Tato, co to znaczy kochać? Autorstwa Claire Pisary, Natalii Ragodent i przełożyła ją Joanna Kun. Czytamy z tyłu. Tato, co to znaczy kochać? Długo by opowiadać, mój misiu. Przeczytaj czułą opowieść o tym, że miłość kryje się w małych gestach, we wspólnej zabawie, w czytaniu bajek, w codziennej trosce i w przytuleniu, gdy świat wydaje się zbyt straszny, bo kochać to znaczy być po prostu tak blisko. Po prostu. Po prostu można być blisko właśnie czytając wspólnie książkę. To jest książeczka w takiej grubej oprawie. Myślę, że raczej dedykowana tym mniejszym dzieciom. Ilustracje są piękne i barwne. To jest rodzina misiów. Tekstu nie jest, nie ma dużo, ale właśnie on jest takim rozszerzeniem tego, co obserwujemy. Jest tutaj właśnie dużo emocji, dużo czułości, dużo wspólnie spędzanego czasu właśnie w tej opowieści o relacji taty i dziecka, misia dużego i misia małego. Jeśli taką chcecie otrzymać, opowiedzcie nam właśnie o jakiejś takiej czułej historii rodzinnej na naszej antenie. 71 322 20 22 to numer, pod który należy dzwonić, bądź możecie też SMS-owo nam o niej opowiedzieć. 71 48, zaczynamy od słowa rodzina.

Małe szczęścia na antenie Radia Rodzina, a ja przychodzę z kolejnymi propozycjami od wydawnictwa Nasza Księgarnia, bo to nie tylko książeczki, mam tutaj także taką grę, która wspomaga naukę czytania. Może słuchają mnie teraz rodzice dzieci, którzy właśnie teraz rozpoczynają naukę czytania i czytamy tak. Sylaby, nauka czytania, to jest właśnie ta gra dedykowana dzieciom od 6 roku życia. Może w nią maksymalnie zagrać 6 osób, a taka jedna rozgrywka to od 5 do 30 minut. Oczywiście pewnie zależy od poziomu zaawansowania. I co tutaj czytamy dalej? Sylabowa gra karciana, w której spryciula i pies gramatyńczyk dzielą się swoimi sprawdzonymi sposobami na naukę czytania metodą wizualno-sylabową. A jak to robią? Gotują zupę spółgłoskową, zupę grillują, samogłoski i zajadają smaczki. Niemożliwe, ale skuteczne i lubiane przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym jako uzupełnienie tradycyjnych metod elementarzowych. Jeśli kojarzycie taką polonistkę, która działa dużo bardzo w sieci i dużo mówi o maturze, ale też o w ogóle o języku polskim, a nazywa się Baba od Polskiego, no to właśnie ona poleca tę grę. Ona ukazała się nakładem wydawnictwa Nasza Księgarnia i ja, jeśli chcecie taką grę otrzymać i razem uczyć się sylabowania, wspierać wasze pociechy właśnie w tej nauce, napiszcie do nas 71 322 20 22, to znaczy opowiedzcie o tym przez telefon, a napiszcie pod numer 71 48, zaczynam od słowa rodzina, no i właśnie opowiedzcie, jak przebiega ta nauka czytania u waszych dzieci, u dzieci, które znacie, czy napotykają jakieś trudności, czy to właśnie idzie jakoś bardzo łatwo, może macie jakąś sprawdzoną metodę, chętnie o tym posłuchamy, a teraz wracamy do muzyki, już teraz Natalia Kukulska.

Nie do zatrzymania jest to Natalia Kukulska. Biegnie i biegnie, ale pięknie nam to uśpiewa. I muzyka jest wybitnie taneczna, aż się nóżka sama rwie do tańca. Kolejna propozycja od wydawnictwa Nasza Księgarnia to Encyklopedia Larousa. Dlaczego i jak? 500 pytań i odpowiedzi. I jest to książka zdecydowanie dla tych, którzy tych pytań mają coraz więcej każdego dnia. To są dzieci już w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i potem tych pytań jest coraz więcej, ale nie zawsze kierowane są one do rodziców. No i tutaj jest kilka kategorii. Mamy kategorie na przykład kosmos, ziemia, rośliny, zwierzęta, ciało człowieka i w każdej tej kategorii znajdziemy różne pytania. Książka jest w grubej oprawie, bardzo ładnie ilustrowana i na przykład mamy tutaj takie pytanie, pierwsze z brzegu, że tak powiem. Jak bronią się pomidory? Kiedy jednego zaatakuje jakiś robal, to jest odpowiedź. Pomidor wydziela zapach, który przechwytują inne. Zaczynają wtedy wytwarzać substancję, która nie podoba się napastnikowi, więc jest tu bardzo dużo pytań nieoczywistych. Jeśli taka książka zainteresowałaby kogoś z Was, napiszcie do nas 71-48, wiadomość, zaczynamy od słowa rodzina, bądź zadzwońcie 71-322-20-22 i opowiedzcie nam właśnie o jakimś takim zaskakującym pytaniu, jakie usłyszeliście od Waszych dzieci, wnuków, siostrzeńców, bratanków. Nieodmiennie interesują nas Wasze historie.

To był zespół WW i utwór Nabroiło się, a przy mikrofonie Judyta Exner. Donoszę kolejne historie książeczkowe, bo teraz chciałabym opowiedzieć o książeczce Detektyw Pierre w labiryncie, sprawa zaginionej piramidy. Tą książeczkę możecie od nas otrzymać i ukazała się nakładem wydawnictwa Nasza Księgarnia. Jest to taka książeczka z serii Wyszukiwanek w grubej oprawie i taka w dużym formacie. Nie wiem, ile to jest, chyba A3, tak mi się wydaje. I tutaj właśnie w tym labiryncie mamy za zadanie odnaleźć różne rzeczy. Jest tu rzeczywiście gęsto i znajdujemy się na początku na dworcu. Potem przenosimy się do miasteczka i jeszcze jednego, jeszcze bardziej barwnego miasteczka. I tych obrazów jest bardzo dużo. Jak to wyszukiwanki mają to do siebie. Tutaj trudno coś znaleźć w tym labiryncie, w tym gąszczu postaci, zwierząt, jakichś różnych obiektów. Znajduje się nawet tutaj jakiś ogromny wielbłąd i oczywiście pustynia, która także jest pełna jakichś tajemniczych ścieżek, potworów i różnych dziwnych obiektów oraz kości. I także piramidy i sfinksy. Bo Pierre przecież jest w labiryncie, sprawa zaginionej piramidy. Jeśli taką książeczkę chcielibyście otrzymać dla swojego dziecka, wnuka lub jakiegoś zaprzyjaźnionego właśnie przedszkolaka, myślę, że najbardziej przedszkolakowi się taka książeczka spodoba, napiszcie nam o tym. 71 48, zaczynamy od słowa rodzina, bądź zadzwońcie 71 322 20 22. Napiszcie krótko, komu taką książeczkę chcielibyście podarować.

A ja przypominam, że rozdajemy książeczki od wydawnictwa Nasza Księgarnia. Mam tutaj jeszcze jedną pozycję, to już dla, myślę, troszeczkę starszych dzieci, bo to wszystko taka literatura dziecięca dzisiaj, to co rozdajemy, to książeczka o Indiach. Przemierz z nami subkontynent odtętniącego życiem Delhi poprzez pola herbaciane Darjeelingu, aż po Bengaluru, miasto gików, zwane indyjską Doliną Krzemową. Poczekaj na wschód słońca w Varanasi, przejedź się rikszą z Mumbaikarem i poszukaj świętych krów na plaży w Chennaiu. Nie wiem, czy dobrze to przeczytałam, wow, ale różne nazwy łamiące język. Pięknie ilustrowana książeczka o Indie od Bollywood do Taj Mahal. Myślę, że to może być ciekawa podróż taka po zupełnie odmiennej kulturze. Jeśli któryś z was chciałoby się właśnie zagłębić w te barwne historie i w te niezwykłe miejsca, wystarczy do nas napisać 71 48, zaczynamy od słowa rodzina, lub zadzwonić 71 322 20 22.

10 minut pozostało do godziny 15, a o godzinie 15 koronka do Miłosierdzia Bożego. Zapraszam do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina. Już teraz z tej okazji zmieniamy troszeczkę repertuar muzyczny. Na naszej antenie pojawi się więcej piosenek chrześcijańskich. Zaczniemy od zespołu New Life i utworu Utkany już teraz na naszej antenie.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: Polska domaga się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy. Prezydent odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego. Sprawca napadu na kantor przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi zatrzymany. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Domagamy się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy, powiedział minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung. Szef polskiej dyplomacji tłumaczy, że jesteśmy na pierwszej linii frontu i ponosimy ryzyko. Zapytany o przewodnictwo Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji w negocjacjach dotyczących Ukrainy, Sikorski odpowiedział, że w Unii Europejskiej między Morzem Czarnym, Bałtyckim i Adriatyckim żyje 120 milionów ludzi, którzy są o wiele bardziej bezpośrednio zagrożeni rosyjską agresją niż Niemcy. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. W odpowiedzi ukraińscy politycy oddają swoje medale i odznaczenia, które dostali od Polski. Komentarze międzynarodowe przegląda Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Decyzja Karola Nawrockiego odbiła się w ukraińskich mediach szerokim echem. Zresztą nie tylko w ukraińskich, bo również w izraelskich, niemieckich, angielskich i wielu innych. Piszą, że to wywoła sąsiedzki kryzys i niekorzystnie wpłynie na zaplanowaną w Gdańsku konferencję o odbudowie Ukrainy. Szef biura prezydenta Ukrainy nazwał decyzję Nawrockiego prezentem dla moskiewskiego agresora, a z krzyża oficerskiego Orderu Zasługi zrezygnował również ambasador Ukrainy w Polsce. W piątek swoje odznaczenie zwrócił też szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sibicha.
0: Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Policja zatrzymała podejrzewanego o dokonanie napadu na kantor przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Sprawca steroryzował pracownicę przedmiotem przypominającym broń i uciekł. Zrabował 204 tysiące złotych w różnych walutach. Został zatrzymany w hotelu w Piotrkowie Trybunalskim. To 22-letni obywatel Kolumbii. Za napad z bronią w ręku grozi mu 20 lat więzienia. 14 wykonawców jest zainteresowanych przygotowaniem projektu dla rozbudowy autostrady A4 między węzłami Brzęczkowice i Byczyna. To blisko 16 km autostrady, którą w marcu przyszłego roku z rąk prywatnych przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, mówi rzecznik jej katowickiego oddziału Marcin Twardycko.
3: Już teraz przygotowujemy się do przejęcia zarządzania odcinkiem A4 Katowice-Kraków i planujemy jej rozbudowę o trzeci pas ruchu w każdą stronę. Inwestycja obejmie również dostosowanie infrastruktury, w tym węzłów Jeleni Byczyna oraz modernizację MOP-ów Zastawie i Kępnica w Jaworznie.
0: Według planów trzeci pas ruchu wraz z potrzebną infrastrukturą mają powstać w latach 2030-2032.
4: 23 minuty po godzinie 15 przy mikrofonie Judyta Eksner i już teraz sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Upalnie i burzowo dzisiaj może zagrzmieć na terenie prawie całego województwa. We Wrocławiu aktualnie 34 stopnie, choć w odczuciu temperatura to prawie 40 stopnie. Maksymalnie 35 dzisiaj we Wrocławiu. Kresek i takie temperatury maksymalne są, będą też na terenie całego województwa.
5: Reklama.
6: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego Wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
7: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
9: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
10: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
5: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
10: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. Wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
11: Reklama.
4: W mikrofonie Judyta Exner, 26 minut po godzinie 15. O godzinie 15.30 zapraszam na rozmowę z Martą Chorzewską. Porozmawiamy o jej książce Miejsce życzliwe, czyli rzecz o targowisku pod Młynem Sułkowice. Będzie o bazarach, o tym, czego na tych bazarach szukamy i czy w ogóle są nam potrzebne. To już o 15.30, teraz Alanis Morissette i Ironic na antenie Radia Rodzina.

0: Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu Marta Chorzewska, wrocławska pisarka, reportażystka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mam w rękach twoją książkę Miejsce życzliwe, rzecz o targu pod młynem Sułkowice. Pierwsze moje pytanie, jak w ogóle zrodził się pomysł na tą książkę?
1: Pomysł zrodził się w sposób bardzo naturalny, ponieważ ja na ten targ od początku chodziłam. Mieszkałam bardzo blisko. I poznawałam w związku z tym i ludzi, i zjawiska, które tam widziałam, coraz bardziej mnie fascynowały. I był jakiś taki nawet chyba konkretny moment. Słyszałam jedną z historii targowych i pomyślałam sobie, to trzeba utrwalić, bo taki targ jak ten, a może każdy dzisiaj, jest takim zjawiskiem, obawiam się, że ulotnym. Ma dosyć kruchą tą trwałość. Także to się zrodziło z takiego bardzo prywatnego wałęsania się po tym targu prawie każdej niedzieli.
0: A powiedz, mówisz, że targowiska są ulotne, ale w jakimś sensie są nam też dzisiaj potrzebne. Po co nam w ogóle bazary?
1: Tak, to właśnie był motyw, czy to pytanie było pytaniem, na które chciałam tą książkę odpowiedzieć. Paradoksalnie ten ogromny bazar pod młynem Sułkowice leży w pobliżu ogromnego centrum handlowego Korona. I tak się zastanawiałam sama chodząc właśnie po tym bazarze, dlaczego to robię i dlaczego tak wielu wrocławian przychodzi tam, chociaż można powiedzieć, że komfort kupowania no, nie jest największy, bo trzeba się schylić, trzeba czasami pogrzebać w pudle, nie wszystko jest czyste. No i właśnie nad tym się zastanawiałam, po co to nam jest. I doszłam do wniosku, że ten targ to jest pewien pretekst do spotkania z drugim człowiekiem. I tytuł tej książki, Miejsce życzliwe, uwypukla właśnie ten element targu, moim zdaniem chyba najważniejszy.
0: No właśnie, piszesz o bardzo różnych ludziach w tej książce, bardzo barwnych, ale też o ludziach zwyczajnych, też o ludziach, którzy są poszukiwaczami. Kto odwiedza bazary, a kto na nich sprzedaje i czy tych ludzi coś łączy?
1: Tak, to było moje, no jedno z wielu odkryć, ponieważ muszę powiedzieć, że targ to jest dla mnie zresztą permanentne odkrywanie czegoś, ponieważ na tym targu nic nie jest takie, jak się wydaje, moim zdaniem. Ludzie, którzy tam sprzedają, są bardzo różni. Ja właściwie nie znalazłam jakiejś takiej definicji, formuły sprzedawcy. Spotkałam Hindusa po ekonomii w dwóch państwach, studiował ekonomię. Spotkałam, mówię teraz o sprzedawcach, młodą dziewczynę, która urodziła się w Kanadzie, jest Ukrainką, skończyła we Wrocławiu ekonomię i też tam sprzedaje. Są ludzie, którzy wybrali w ogóle taki sposób życia, czyli przemieszczają się z tym swoim straganem, z jakimiś tam antykami czy zegarkami od targu do targu. Są tacy, którzy sprzedają tylko w niedzielę właśnie we Wrocławiu. Są wreszcie tacy młodzi rolnicy, którzy mają, wydaje mi się, że nieduże pola i oni przywożą takie brudne warzywa. O, ja oczywiście zapytałam, czy one są na pewno bardzo ekologiczne i oni trochę, no, powiedzieli, że tak całkiem bez tych strasznych pestycydów to już się dzisiaj nie da. Niemniej jednak to, co łączy, co jest może... Nie chcę uogólniać, bo tam właściwie można spotkać wszystko i niemiłego sprzedawcę pewnie też, ale większość z nich jest jednak otwarta na jakiś dialog, na rozmowę. Oni jakby stoją za tymi, zwłaszcza ci, którzy produkują coś, prawda? Oni stoją za tymi towarami. To znaczy, oni nie są sprzedawcami jakiegoś obojętnego im towaru. To jest dla nich coś ważnego. A nawet jeżeli to nie jest ta marchewka, czy ten miód, który sami wyprodukowali, to jeżeli to są rzeczy, które tam zgromadzili, to najczęściej mają o tych rzeczach bardzo dużo do powiedzenia. Czyli są sami jakimiś takimi pasjonatami czegoś. Znawcami, można powiedzieć, czegoś. Także to, targ to same zdziwienia. ci kupujący mogą w każdej chwili stać się sprzedawcami. I takich też spotykałam, którzy mówili mi, a ja tu też kiedyś sprzedawałam, a czasem z dzieckiem, a czasem z ciocią, a czasem młodzi ludzie wyprzedają podręczniki, bo już skończyli szkołę, mamy stare, już za małe ubranka, prawda? Także wydaje mi się, że to, co łączy jednych i drugich, to jest jakaś taka otwartość na pewną nieoczywistość, no bo dzisiaj te kontakty w sklepach są takie dosyć sformalizowane, prawda? Sprzedawcy są po jakichś treningach, wiedzą, jak mają obcować z kupującym, a tam nie ma jednej reguły, jak obcować. Każdy właściwie ze swoją osobowością tam jest.
0: Tak, i to niejako trochę tak coś nieoczekiwanego bardzo może się wydarzyć. W mojej rodzinie, pamiętam, funkcjonował taki termin człowieka handlowego i zawsze mówiło się, że moja mama jest takim człowiekiem handlowym, który właśnie wszystko potrafi sprzedać. I tak sobie wyobrażam, że tam też taki topos człowieka handlowego może być gdzieś widoczny.
1: Tak, Roch Sulima znowu ukuł takie pojęcie człowieka bazaru i człowieka supermarketu czy galerii.
0: No właśnie, chciałam cię prosić o rozwinięcie tego terminu ludzi bazaru, bo o nich też właśnie piszesz, chyba za Rochem Sulimą.
1: No, wydaje mi się, że to są tacy ludzie, którym przede wszystkim, po pierwsze, nie przeszkadza nadmiar bodźców, bo też spotkałam się z ludźmi, którzy się czują zagubieni na bazarach i na tym również, chociaż moim zdaniem on jest taki bardzo do ogarnięcia, to znaczy to nie jest bazar, gdzie można się zgubić, ale trzeba lubić pewien rodzaj bliskości, też takiej cielesnej, tak, bo ludzi zazwyczaj tam jest dużo, pewien taki gwar, i nie bać się obcowania, tak? Bo jeżeli ktoś nie lubi zagadywać, no to woli pójść i włożyć sobie do koszyka, tak? Czyli wydaje mi się, że człowiek bazaru to jest w ogóle chyba kategoria taka bardzo stara. I to też bardzo lubię na tym bazarze, to znaczy tak sobie wyobrażać, że właściwie my uczestniczymy w czymś, co istniało, no istnieje od wielu, wielu wieków. To znaczy dla mnie człowiek bazaru to jest ktoś, kto lubi ruch, kto lubi, żeby się działo, lubi przygodę po prostu. I emocje z tym związane, bo nawet kupno właśnie tej marchewki może być swego rodzaju przygodą, jeżeli z tym się wiąże jakiś dialog. A bardzo często też widzę, że ludzie się spotykają na tym targu. Czasami spotykają się starzy znajomi, którzy się dawno nie widzieli, więc no, ta przygoda może być na wielu różnych planach.
0: Do tej przygody odkrywania wrocławskiego bazaru targowiska pod Młynem Sułkowice wrócimy za chwilę po krótkiej przerwie.

0: Wracamy po przerwie, rozmawiamy o miejscu życzliwym, jakim jest targowisko pod młynem Słukowice, a ze mną autorka książki właśnie o tym tytule, Marta Chorzewska. Piszesz też o tym, że wśród klientów bazaru, czy odwiedzających bazar, są tacy poszukiwacze, którzy po prostu przychodzą, żeby coś znaleźć, nie wiadomo jeszcze, co to będzie, ale właśnie, jak mówisz, towarzyszy temu pewna przygoda i pewna taka podróż w nieznane niejako.
1: Tak, wydaje mi się, że to jest bardzo ważna cecha takich miejsc jak ten targ pod młynem Słukowice. To znaczy, że my możemy trochę odpuścić sobie tą dorosłość, to znaczy nie być tacy bardzo racjonalni, czy nam coś jest bardzo potrzebne, czy nie. Idziemy tam i trochę jak dzieci, prawda, na strychu albo w jakiejś piwnicy, gdzie są ukryte skarby, sobie właśnie tam czegoś szukamy, nie zawsze wiemy czego. Wiele osób mówi, że przychodzi po jedno, wychodzi z czymś super innym z tego targu, ale wydaje mi się, że dzisiaj też szukamy rzeczy, które mają biografię po prostu, które nie są już dzisiaj powielane. Szukamy czegoś, czego nie zobaczymy w Ikei czy w jakiejkolwiek innej sieciówce. Dla mnie, ponieważ jestem z pokolenia, które nie miały nadmiaru rzeczy, wręcz przeciwnie, tych rzeczy było mało, a zwłaszcza ładnych rzeczy było mało, to bazar taki jak ten jest też takim jakby wielkim skarbcem. To znaczy ja tam widzę rzeczy, które pochodzą z różnych kultur, które przypłynęły do tego Wrocławia. Nie wiem, gdzie były wcześniej, w jakiejś Belgii, Holandii, Niemczech. I one niosą ze sobą te rzeczy, no właśnie tego innego, tą cudzą kulturę. Czasami faktycznie nawet nie wiemy, do czego coś służyło. Więc dla mnie to jest też taka podróż właśnie po świecie, pójście na bazar.
0: No, po świecie i po świecie też wyjątkowych ludzi, bo w twojej książce opisujesz naprawdę wyjątkowe postaci zbieraczy. Jeśli dobrze pamiętam, Wojtek, tak?
1: Tak.
0: Który znajdował prawdziwe skarby w kontenerach, też wystawa powstała tych prac. Może kilka słów o tym właściwie, jak weszłaś w te znajomości, jak to się wszystko zaczęło?
1: Mhm. Tam właśnie, kiedy pisałam tę książkę, w murach tego młyna trzech, właściwie więcej niż trzech, no, albo po jednej stronie trzech mężczyzn miało takie swoje... Właśnie, jak to nazwać? Warsztaty, miejsca. Wojtek akurat nazwał swoje miejsce szpargalnią. Poniżej Roman chyba nie nazywał jakoś szczególnie swojego miejsca, ale wszyscy znali Romana. No i Maurycy ma rowerownię. I ci panowie prawie tam mieszkali. I mieli szczególny, mówię mieli, bo Romana i Wojtka już w tej chwili tam nie ma, ale myślę, że mają dalej, szczególny stosunek do przeszłości, do tego, co znaleźli, albo co dostali, albo co kupili. Wojtek zaczął w kontenerach, a ma chyba niezwykłe szczęście znajdowania właśnie rzeczy ciekawych. On najczęściej znajdował sztukę. Wiedział, gdzie po wojnie w latach 60., 70. mieszkali artyści i w jakich dzielnicach, i często trafiał na kontenery, w których jacyś już kolejni właściciele tych mieszkań coś wyrzucali. I on w ten sposób ocalił dorobek naprawdę wspaniałych artystów. Między innymi Krystyny Wójcik, która była jedną z niewielu kobiet tworzących komiksy. I taką Wojtek zrobił wystawę tych rzeczy odzyskanych i wszyscy byli zaszokowani, co można znaleźć. On też nie tylko w kontenerach, też wtedy skupy makulatury często były odwiedzane przez takich ludzi, którzy robili remonty, ponieważ pewnie drożej kosztował jeszcze papier, więc on tam też znajdował skarby. Także ja po prostu wcześniej do Wojtka zaglądałam, zawsze byłam ciekawa, jakie ma książki, co nowego, jakie obrazy, jakie szkło. rozmawialiśmy sobie, no i równie często bywałam u Romana. Roman jest takim typem pana Kleksa, który potrafi naprawdę wydobyć piękno z przedmiotów. Ma niezwykłe takie manualne zdolności i poczucie estetyki. I Roman, i Wojtek, zresztą podobnie jak Maurycy, wiedzą wszystko na temat tego, co tam zgromadzili. Ale to, co najdziwniejsze było u Romana i Wojtka, że oni nie wszystko sprzedawali. Czasami słyszało się, to nie jest na sprzedaż. Oni się otaczali jakby tym pięknem i szukali okazji, żeby się nim podzielić. A sprzedaż była przy okazji.
0: No właśnie to jest wyjątkowego w bazarach i jest takim chyba ewenementem, gdy sprzedawcy nie do końca są zainteresowani sprzedażą. Do dalszej części rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie.

0: Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu Marta Chorzewska, wrocławska pisarka. Rozmawiamy o książce Miejsce życzliwe, rzecz o targowisku pod młynem Sułkowice. No właśnie, ty jako pisarka, ale też jako klientka tychże bazarów, która poszukuje w nich różnych rzeczy, mówisz, że w ogóle te bazary są nam potrzebne właśnie nie tylko, żeby kupować, nie o handel tutaj chodzi, ale o różne inne kwestie, różne inne potrzeby społeczne, emocjonalne, jakie mamy. Jak ty widzisz przyszłość bazarów?
1: Ponieważ już dzisiaj wydawałoby się, że takie miejsca nie powinny istnieć, to znaczy nie powinny ze względu na to konsumpcyjne życie, które prowadzimy, prawda, poza bazarami. Więc w tej chwili myślę, że może jednak przetrwają, skoro istnieją dzisiaj i coraz więcej ludzi widzę na tym bazarze, nie coraz mniej. To znaczy, jeżeli będzie miejsce, jeżeli miasto lub prywatne osoby zapewnią takie miejsce do tego rodzaju handlu, to myślę, że będą istniały i będą się odradzały. To jest jakaś bardzo pierwotna, wydaje mi się, ludzka potrzeba takiej wymiany tych dóbr, ale moim zdaniem to wynika nie tylko z chęci sprzedania czy kupienia, ale właśnie z tej potrzeby obcowania.
0: I tą potrzebę właśnie zaspokoimy na bazarze, na targowisku pod młynem Sułkowice. Może słuchają nas osoby, które nigdy nie były na takim targowisku. Jak mogłaby się zachęcić do tego, żeby odwiedziły to miejsce?
1: Drodzy Państwo, nie znam równie demokratycznego miejsca jak targ pod młynem Sułkowice. To, co jest wspaniałe na targu pod młynem, to fakt, że on jest kompletnie niewykluczający. Ja tam spotykam osoby bardzo młode, dzieci, które znajdują jakieś zabawki. Spotykam nastolatków, którzy szukają jakichś dziwnych rzeczy, bo targ to jest też miejsce rzeczy dziwnych. Spotykam studentów, często ASP, którzy szukają właśnie do ćwiczeń, do swoich prac, jakichś elementów. Spotykam emerytów, którzy przychodzą często nawet nie po to, żeby coś kupić, a po prostu, żeby porozmawiać, pójść do znajomej pani, u której zawsze coś tam kupują albo z którą rozmawiają. I spotykam również ludzi publicznie znanych, którzy też czegoś tam szukają. Zresztą w tej książce tam udało mi się spotkać Roberta Gonerę czy Filipa Zawadę, czyli to jest takie miejsce dla wszystkich i tak się zastanawiałam dzisiaj, czy jest takie drugie miejsce we Wrocławiu, które by aż w takim stopniu nikogo nie wykluczało, bo tam naprawdę nie trzeba mieć pieniędzy, żeby czuć przyjemność spacerowania po targu i muszę powiedzieć, że nie, no bo lotnisko no nie jest dla każdego, no tam też są różni ludzie, prawda, ale nie każdy lata samolotami. Kino Nowe Horyzonty też jest takim miejscem spotkań, bo prawda, Wrocław się promuje jako miejsce spotkań, ale chyba to jest najwspanialsze miejsce spotkań, jakie ja znam we Wrocławiu.
0: Ja też, jest wiele targowisk we Wrocławiu, nie tylko targowisko pod młynem Sułkowice i na jednym z targowisk wrocławskich pojawiła się też wystawa sztuki. Czy myślisz, że to jest też
1: na Jemiołowej, prawda?
0: Tak, na Jemiołowej. Tak, myślisz, że to też jest dobre miejsce właśnie dla wystawy?
1: Tak, ja bym bardzo chciała, żeby w ten sposób się to miejsce rozwijało. Tam już są koncerty, ponieważ na terenie tego targu jest Pap Rampa. Sama na kilku byłam. I szczerze mówiąc, mnie się marzy w ogóle taka wystawa z rzeczy, które zostały tam znalezione, to znaczy mogłyby być przetworzone, jakiś upcycling na przykład. Mm-hmm. Nawet już mam w głowie właśnie, mogłaby być też rewia mody, prawda? To aż się prosi, żeby coś takiego tam, tym bardziej, że to jest, no właśnie, to jest takie miejsce, które wszystko wchłonie. Tam widzę, że przed wyborami, mówię teraz o polityce, są ludzie, którzy zbierają podpisy, prawda? Mm. Są Jehowi, są, to jest taki cały świat, można powiedzieć. Mm-hmm.
0: Mikrokosmos,
1: w jednym miejscu.
0: No to teraz może zanim ktoś zechce wybrać się na targowisko, może będzie najpierw chciał przeczytać twoją książkę. Gdzie można ją nabyć? Ona ukazała się nakładem wydawnictwa Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu.
1: Tak, ta książka jest do nabycia w trzech miejscach. Pierwsze to jest właśnie ten Ośrodek Kultury i Sztuki, czyli OKiS, który znajduje się w Rynku. Można ją kupić również przez internet, ale można też tam pójść, wdrapać się na trzecie piętro i ją nabyć. Jest również w księgarni Tajne Komplety. I trzecie miejsce to jest właśnie Pap Rampa na tym targu pod Młynem Sułkowice, ponieważ szef wszystkich szefów, tak go nazywam, Henryk Kowalik, którego pozdrawiam, organizator tej giełdy, no uznał, że ta książka musi być też sprzedawana na targu, więc tam także można ją kupić.
0: Także jeśli wybierzecie się na targowisko pod Młynem Sułkowice do Pubu Rampa, wypijecie kawę, to potem zachęcamy do sięgnięcia po tą książkę Marty Chorzewskiej i zagłębienie się właśnie w te niezwykłe meandry losów i klientów i tych osób, które tam sprzedają i te niezwykłe historie, które na bazarze już się wydarzyły i które jeszcze pewnie się wydarzą. Ze mną rozmawiała Marta Chorzewska, autorka książki Miejsce życzliwe, Rzecz o targu pod Młynem Sułkowice. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.

0: Minęła 16, sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu nadal upalnie w odczuciu 39-40 stopni, a na termometrze 35 już kresek na plusie. I tutaj synoptycy wskazują, że powinna się rozpocząć właśnie burza, ale za oknem burzy nie widać, nie jest póki co deszczowo. Wszystko jeszcze przed nami. Ciśnienie jest niskie, kawa jest jak najbardziej wskazana, jakość powietrza dobra, warunki biometeo również.
1: Reklama. Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku. Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
2: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
1: Reklama.
3: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
0: Minęła godzina 16 przy mikrofonie Judyta Exner. Tę godzinę muzycznie rozpoczniemy razem z Natalią Kukulską, a o godzinie 16.10 zapraszam na powtórkę poniedziałkowej audycji Rodzic ma moc. Dzisiaj porozmawiamy z Edytą Murawską, opowie o tym, jak pogodzić wiele różnych ról w macierzyństwie. Edyta zajmuje się takim doradztwem, jest coachem asertywności, pomaga mamom wyznaczać granice i pokazuje, jak troszczyć się w macierzyństwie nie tylko o innych, ale także o siebie. Zapraszam o godzinie 16.10, audycja Rodzic ma moc.

0: Rodzic ma moc,
1: bo rodzina daje siłę.
2: Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu Edyta Murawska, coach asertywności. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I porozmawiamy o tym, jak pogodzić różne role w macierzyństwie, między innymi. Jakie są najczęstsze trudności, z którymi zgłaszają się do ciebie mamy, próbując pogodzić wiele ról jednocześnie?
3: No jeśli chodzi o mamy, to myślę, że przede wszystkim właśnie ta wielozadaniowość i to ta próba połączenia tych wszystkich ról. Wiele kobiet próbuje być na 100% w każdej swojej roli, a nie jest to najczęściej w ogóle możliwe. W związku z tym bierzemy na siebie zbyt dużo, czujemy się często przeciążone, żyjemy w takim poczuciu obowiązku. Bardzo często dopada nas nawet takie myślenie, że trochę nie żyjemy w takim życiem, o którym marzyłyśmy. Myślę, że też jeszcze jest właśnie zmęczenie psychiczne, trudności z odpuszczeniem. Często uruchamia się w nas poczucie takiego perfekcjonizmu, czasem niskie poczucie wartości. Jest tutaj tak naprawdę wiele obszarów, które się tak uaktywniają, kiedy mamy właśnie do połączenia kilka ról.
2: Dlaczego właśnie asertywność jest tak ważna w życiu mamy, zarówno w domu, jak i w pracy?
3: Ja myślę, że ona nie jest ważna tylko dla mam. Tak naprawdę dla każdego z nas jest to bardzo ważny aspekt życia. Natomiast w życiu mamy szczególnie, zwłaszcza jeżeli właśnie łączymy te role, bo jeśli zaczniemy zbyt często zgadzać się na rzeczy, które nie są nasze, tak bym powiedziała, na takie, na które nie mamy czasu, ochoty, to zaczniemy płacić bardzo szybko wysoką cenę.
2: Wiele kobiet ma poczucie winy, kiedy stawia granice. Skąd to

0: stawiać granice, to będziemy postrzegane jako egoistki.
1: No właśnie, a czym różni się twoim zdaniem asertywność, taka zdrowa asertywność od egoizmu, którego mamy obawiają się, myślę, może nie tylko mamy?
0: Tak naprawdę to jest chyba dosyć prosta odpowiedź, bo jeśli czujemy, że nie obchodzą nas po prostu potrzeby innych, to znaczy, że trochę myślimy egoistycznie. A jeśli za każdym naszym nie, za tą próbą postawienia granicy jest taka troska też o to, jak właśnie zareagują bliscy, albo czy ta odmowa nasza ich nie dotknie, no to nie ma mowy o egoizmie.
1: A czy możesz podać przykład takiej sytuacji, tak sobie to wyobrażam, jak to rozpoznać, w której mama mogłaby ćwiczyć asertywność na co dzień, na przykład w domu, w stosunku do partnera, męża, do dzieci?
0: Na pewno warto zacząć od takich małych kroków. To zawsze jest chyba najważniejsza, najlepsza rada, jaką można dać, bo nie rzucamy się nigdy z nowym tematem na głęboką wodę. W stosunku do dzieci taką nauką stawiania granic może być na przykład to, że powiemy dzieciom, że w danej chwili na przykład nie możemy czegoś zrobić, bo odpoczywamy i potrzebujemy kwadransa dla siebie. To nie jest tak naprawdę wielka sprawa, natomiast pokazuje oczywiście dzieciom, że mama też potrzebuje mieć czas dla siebie, na swoją regenerację, co tym samym przekłada się trochę też na to, jak dzieci w późniejszym życiu stawiają swoje granice. Może też być przykład, nie wiem, na przykład rozmowy z mężem, kiedy chcemy podzielić się obowiązkami. Czujemy, że my mamy na głowie ich zbyt wiele i tu wyznaczamy granice, właśnie informując partnera bądź męża, że potrzebujemy, żeby on się zaangażował więcej.
1: Rozumiem. Wyobrażam sobie, że to nie zawsze są łatwe rozmowy i tak jak się mówi, początki nie zawsze są łatwe.
0: Dokładnie, jeśli ktoś jest nauczony, jeśli mama taka funkcjonuje od zawsze w takim
1: trybie obsługiwania,
0: trybie obsługiwania, bardzo dobrze to ujęłaś, w trybie i zgody na wszystko, to oczywiście te pierwsze kroki są trudne. Natomiast warto sobie właśnie poukładać trochę to, że kiedy zadbamy o ten nasz komfort, kiedy zaczniemy stawiać granice, to tak naprawdę my zaczniemy czuć się lepiej. Jeśli energia, którą mamy na co dzień, bo wiadomo, każdy z nas rano budzi się z pewną pulą energii. Jeśli zaczniemy ją rozdawać na prawo i na lewo, w pracy, znaczy nie mówię, żeby nie angażować się w pracę, ale jeśli na przykład szef będzie chciał, żebyśmy wzięły dodatkowe zadania na siebie, a my nie powiemy nie i je od razu weźmiemy, no to siłą rzeczy wracając do domu mamy zdecydowanie mniej energii dla naszych najbliższych. Warto spojrzeć na ten temat właśnie jako na tą ochronę naszej energii i takie świadome podejmowanie decyzji, komu chcemy tą energię dawać.
1: Mówi się też często właśnie w tym kontekście o zasobach, że każdy ma jakieś zasoby i może się nimi dzielić, ale też musi tą jakąś swoją taką pulę, by zachować homeostazę, chronić.
0: Dokładnie, dlatego właśnie tutaj był przykład chociażby tego odpoczynku. Wszystko tak naprawdę sprowadza się do tego kontaktu ze sobą. Ja bardzo zachęcam, żebyśmy my, kobiety, mamy, często zadawały sobie nawet w ciągu dnia pytanie, jak ja się czuję. Już samo rozpoczęcie dnia z takim pytaniem i uświadomienie sobie, czy jestem zmęczona, czy czegoś potrzebuję, czy czegoś mi brakuje, już sprawia, że trochę inaczej zaczynamy funkcjonować i myśleć o naszym dniu.
1: Postawmy tutaj kropkę do dalszej rozmowy, powrócimy po krótkiej przerwie.

0: Rodzic ma moc.
1: W rodzinie każdy jest ważny.
2: Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu Edyta Murawska. Rozmawiamy o asertywności w życiu. Przed przerwą rozmawiałyśmy o tym, jak zarządzać, można powiedzieć, swoją energią w ciągu dnia, ale czasami zapominamy o sobie i to na długo. Dopiero budzimy się w momencie, kiedy nie jest dobrze. Jak rozpoznać takie pierwsze sygnały tego przeciążenia, kiedy rzeczywiście już mamy, zaczynają troszeczkę zaniedbywać siebie też?
3: Myślę, że przede wszystkim każda z nas zobaczy, że tracimy cierpliwość. Właśnie bardzo często nawet do tych naszych najbliższych. Uruchamiają nam się potem wyrzuty sumienia, że odzywamy się nie tak, jakbyśmy chciały, że właśnie nie mamy tej cierpliwości. Natomiast bez tych zasobów zmęczenie da o sobie znać. Więc to byłby taki, myślę, pierwszy sygnał, na który warto zwrócić uwagę. Jeżeli czujemy, że odkładamy wszystkie nasze potrzeby na tak zwane wieczne nigdy, no to też nas powinno to oczywiście budzić. Poza tym samo takie poczucie, ono też bardzo często towarzyszy, pomimo bycia w relacji, poczucie samotności. Jeśli czujemy, że jesteśmy samotne, będąc w związku, to też warto przyjrzeć się temu, skąd nam się to wzięło. Czy nie jest tak dlatego, że wzięłyśmy na siebie zbyt dużo w domu? Czy nie jest tak, że jesteśmy obarczone opieką nad dziećmi właśnie niewspółmiernie z partnerem?
2: No właśnie, a propos tej samodzielności, tego, że czasami mamy chcą wziąć wszystko na swoje barki, co powiedziałabyś mamie, która czuje, że musi wszystko ogarnąć sama?
3: Przede wszystkim zachęciłabym ją do tego, żeby właśnie przyjrzała się tej myśli, skąd to w ogóle się wzięło, bo ponownie tutaj musimy zasięgnąć do przeszłości. Bardzo często wiele z nas w domu musiało na przykład zasłużyć na miłość, na to, żebyśmy były zauważone i wchodzimy trochę z takim przekonaniem też w związek. Wówczas mamy taką naturalną tendencję do tego, żeby zadowalać wszystkich dookoła kosztem siebie. To oczywiście niestety po jakimś czasie się mści na nas, natomiast musimy trochę skonfrontować się z tym właśnie, jakie my mamy w ogóle przekonania, z czym wyszłyśmy z domu. Na pewno warto przyjrzeć się, czy nie myślimy o sobie, że kobieta musi zawsze dowieść, być silna, czy musi zawsze być taką, na której każdy może polegać. To są tak naprawdę przekonania, które w gruncie rzeczy też nam nie służą.
2: No właśnie, z tego co mówisz, też wydaje mi się taką ważną umiejętnością, umiejętność proszenia o pomoc. Jak możemy nauczyć się prosić o pomoc bez takiego poczucia słabości albo porażki?
3: Warto zacząć od małych rzeczy. Znowu, jeżeli jest to dla nas trudne, to przyjrzyjmy się temu, czy na przykład kiedy ktoś nas prosi o pomoc, czy my mamy w związku z tym jakąś trudność. Jestem przekonana, że wiele z nas nie ma problemu z tym, żeby pomóc. Uważamy to za naturalne. I wtedy warto odwrócić trochę tą sytuację i zobaczyć właśnie, czy jeśli ja poproszę o pomoc, czy ta druga osoba też pomoże równie chętnie. Moim ulubionym zdaniem, jeżeli ktoś chce skonfrontować się z tym, jak funkcjonuje i chciałby coś zmienić, to jest po prostu zdanie spróbuj. Dlatego, że mamy w głowie różne scenariusze, różnych sytuacji i wydaje nam się, że ktoś myśli tak albo robi tak. Natomiast jeśli spróbujemy, mamy szansę faktycznie przekonać się, czy nasze przekonanie było właściwe.
2: W tych różnych schematach, które nam nie służą, o których już wspomniałaś, wydaje mi się, że jest też taki rodzaj błędnego przekonania, że to inni powinni dostrzec, że przecież potrzebujemy tej pomocy i jeśli tego nie widzą, no to coś z nimi jest nie tak.
3: No nie jest tak. To też uważam, że naszym obowiązkiem, że jeżeli jesteśmy ludźmi dorosłymi i dojrzałymi, to naszą odpowiedzialnością jest zadbanie o ten nasz dobrostan i proszenie o pomoc jest jednym z takich elementów, które się na ten dobrostan też składają, bo oczywiście może to być zarówno delegowanie zadań, ujmowanie trochę obowiązków sobie, ale też proszenie właśnie o pomoc jest także oznaką tego, że jestem świadoma swoich potrzeb, wiem, czego potrzebuję, dbam o siebie i proszę o pomoc.
2: Zostańcie z nami, do rozmowy powrócimy po krótkiej przerwie.

0: Rodzic ma moc.
1: Razem rośniemy.
2: Przy mikrofonie Judyta Exner, ze mną w studiu Edyta Murawska. Rozmawiamy o asertywności w życiu mamy. I no właśnie, to są wszystko takie umiejętności, które też są jak takie ziarno zasiane, które dadzą kiedyś owoce w postaci tego, że nasze dzieci też będą posiadały takie umiejętności. Właśnie jak to wpływa na nasze dzieci, kiedy one obserwują mamę, która stawia granice i jest asertywna?
3: To chyba jest najlepsza możliwa szkoła dla dzieci, jeśli mają szansę obserwować swoją mamę, która stawia granice. Ponownie tutaj trochę skłoniłabym się do naszych domów rodzinnych i zachęcałabym, żebyśmy przyjrzały się temu, czy właśnie my miałyśmy tą swobodę w wyrażaniu swojego stanowiska, w stawianiu granic. Jestem przekonana, że wiele z nas nie miało takiej swobody, jaką mają dzisiejsze dzieci. Sama wiem po sobie, a jestem właśnie mamą trójki, że stawianie granic sprawia, że te dzieci też jakby automatycznie uczą się, że to jest coś naturalnego. I to jest znowu trochę przewrotność tego stawiania granic, ale kiedy stawiamy granice, też jesteśmy poniekąd zmuszeni do tego, żeby szanować granice innych osób. Ale to jest naturalne, bo tylko osoby, które nie stawiają granic, też nie szanują naszych granic. Ja powiem szczerze, że mam wielokrotne doświadczenia, kiedy moje właśnie dzieci stawiają granice. Oczywiście nie zawsze mi się one podobają, ale je szanuję. I wewnątrz zawsze czuję taki ogrom, nazwałabym to, sukcesu rodzicielskiego, bo widzę, z jaką łatwością przychodzi im właśnie powiedzenie, że czegoś nie chcą albo coś im się nie podoba i że jest to już dla nich naturalne.
2: A kiedyś można powiedzieć, że tak nie było, bo ja wspominam też swoje dzieciństwo i dzieci trochę, pokutowało takie przekonanie, że dzieci i ryby głosu nie mają, co brzmi dzisiaj strasznie.
3: Ale właśnie dokładnie te zdania funkcjonowały i było ich znacznie więcej, stąd właśnie to moje takie, taka zachęta trochę, żebyśmy się zatrzymały i też zastanowiły, jak to nasze dzieciństwo wyglądało, czy tam właśnie była możliwość wyrażenia tego zdania. Jestem przekonana, że właśnie w wielu domach nie, dlatego bądźmy dla siebie też takie łagodne w tej nauce. Nie oczekujmy, że jeżeli całe życie nie stawiałyśmy granic z różnych powodów, to że w jeden dzień się tego nauczymy. To jest nowa umiejętność, której jak każdej musimy się nauczyć i jak każdą warto zacząć właśnie od małych kroków.
2: No właśnie, a propos tej umiejętności, której uczymy się, powiedz, jak długo trwa taki proces? Pewnie to jest bardzo indywidualne, ale podejrzewam, że mamy do ciebie wracają, jest to jakiś cykl spotkań.
3: Tak, jeśli pracujemy nad stawianiem granic, bardzo często zaczyna się od takiego kontaktu warsztatowego, bo prowadzę też warsztaty właśnie w temacie stawiania granic bez poczucia winy. I to jest bardzo często taki pierwszy impuls, w którym mamy zaczynają się zastanawiać właśnie, jak to jest u nich. I w zależności, którego obszaru to dotyczy i tego, jak właśnie, jakie my jesteśmy, no to jest bardzo indywidualna kwestia. Jeśli temat dotyczy na przykład naszej sfery zawodowej, to często jest nam łatwiej zacząć tam stawiać granice, bo nie ma takiego zaangażowania emocjonalnego, jakie mamy, kiedy jesteśmy wśród najbliższych. Natomiast jest to bardzo indywidualne i czasami trzeba podjąć wiele prób. Znowu zachęcam do tego, żeby robić to małymi krokami, że jeśli mamy trudność, to żeby nawet sobie w głowie trochę rozegrać taką scenkę, która się notorycznie powtarza i która do nas wraca jak bumerang, gdzie widzimy, że nie umiemy postawić tej granicy. Wtedy zachęcam do tego, żeby sobie nawet rozpisać na kartce, jak możemy postawić granicę, żeby to było z nami, żeby to było dla nas okej. Bo nie chodzi o to, żeby powiedzieć nie, bo nie. Jeśli nam zależy na relacji, to najczęściej chcemy tą granicę postawić konkretnie, ale też trochę z empatią. Więc warto uwzględniać oczywiście uczucia osób, którym odmawiamy, ale przede wszystkim też właśnie uwzględnić swoje uczucia. Także ja zachęcam do małych kroków, do rozpisania, zastanowienia i trenowania na takich najpierw drobnych, codziennych sytuacjach.
2: No właśnie, już wieńcząc, gdybyś miała zostawić nasze słuchaczki, bądź też słuchaczy, z jedną najważniejszą myślą dotyczącą łączenia ról i dbania o siebie, co to by było?
3: Myślę, że gdyby każda z nas słuchała siebie, to cała rodzina skorzystałaby na tym.
2: Myślę, że to bardzo krótko i bardzo konkretnie. I to tak, czasami są takie słowa, które jak szpileczki tak trafiają po prostu w same serce i mam nadzieję, że ktoś, kto nas słucha jest w takim położeniu, może będzie to taki bodziec do przemyślenia tego, jak sobie poradzić z tymi różnymi rolami. Bardzo dziękuję za rozmowę ze mną, Edyta Murawska.
3: Dziękuję.
0: Rodzic ma moc, bo rodzina daje siłę.

0: To The Course na antenie Radia Rodzina. Już 14 minut pozostało do godziny 17. Już niebawem, bo 10 lipca odbędzie się już 12. edycja Festiwalu Góry Literatury. Potrwa do 18 lipca i odbędzie się na Ziemi Kłodzkiej w aglomeracji Wałbrzyskiej oraz Kotlinie Dzierżoniowskiej. O programie tegorocznej odsłony opowiedziała na naszej antenie Dorota Oczak-Stach, rzeczniczka prasowa festiwalu. Tegoroczna edycja odbywać się będzie pod hasłem Terytoria, a inspiracją dla organizatorów stał się majowy wykład Olgi Tokarczuk wygłoszony we Florencji. Hasło Terytoria ma spinać cały rozległy program, mówi Dorota Oczak-Stach.
1: W tym roku zainspirowaliśmy się słowami Olgi Tokarczuk. W maju tego roku Olga Tokarczuk wygłosiła taki wykład we Florencji, w którym właśnie porusza temat terytoriów, rozróżnienie między terytoria a terroir. Ten wykład jeszcze się nie ukazał w druku. My publikujemy jego fragmenty właśnie przy omówieniu tegorocznego programu festiwalu. Natomiast pierwszy krok to właśnie rozmowy na naszym festiwalu. Będziemy przyglądać się temu tematowi, próbując określić sobie, czym w ogóle są terytoria, jak na nie spoglądamy. Ten temat będzie się przewijał w przeróżnych panelach, debatach, dyskusjach, zarówno poświęconych literaturze, jak i tym sprawom nieco bardziej społecznym.
0: Wyjątkowość tego festiwalu można też wyrazić jako ze względu na to, że jest tak rozsiany w wielu miejscach, bo odbędzie się aż w 30 lokalizacjach na Ziemi Kłodzkiej w aglomeracji Wałbrzyskiej i Kotlinie Dzierżoniowskiej.
1: Po raz pierwszy jesteśmy w Polanicy Zdrój, drugi raz w Dzierżoniowie. Co daje? Z jednej strony myślę, że przyciąga publiczność taką, która chce odkrywać ten region i faktycznie wiem, że są osoby, które starają się łączyć poznawanie Dolnego Śląska, próbę jego lepszego zrozumienia wraz z uczestnictwem festiwalu. Nas cieszy i to jest taki naturalny kierunek rozwoju tego festiwalu, że zgłaszają się do nas kolejne samorządy czy podmioty, jednostki organizacyjne typu Domu Kultury, które chcą się włączyć w nasz festiwal. On jest nierozerwalnie związany, uwaga, z terytorium, na którym się odbywa i tak się rozprasza. Bardzo nas to cieszy, że możemy gościć w aż tylu miejscach.
0: Wiele różnych miejsc, ale sercem pozostaje Zamek Sarny w Ścinawce Górnej koło Nowej Rudy i to właśnie tam odbędzie się najwięcej wydarzeń podczas obu festiwalowych weekendów.
1: Weekendy spędzamy na Zamku Sarny w Ścinawce Górnej koło Nowej Rudy. Przez weekendy rozumiem 10-12 lipca oraz 17-18 lipca, a w tygodniu nieco bardziej wędrujemy. Jesteśmy w Nowej Rudzie, właśnie we wspomnianej Polanicy Zdrój, w Wałbrzychu, w Ludwikowicach Kłodzkich, w Dzierżoniowie. Jest takie pasmo główne spotkań, debat, wydarzeń, które codziennie kończy się koncertem. Natomiast rano, w takich godzinach przedpołudniowych, mamy ogrom warsztatów, wykładów, seminariów, także spacerów przyrodniczych w ramach takich bardzo ważnych dla nas pasm edukacyjnych. Dla dorosłych latający Uniwersytet Ludowy, dla młodych, dla dzieci, młodzieży Małe Góry Literatury i one faktycznie są rozproszone po przeróżnych mniejszych miastach, miejscowościach, ośrodkach.
0: Góry Literatury to aż 240 gości reprezentujących różne środowiska. Oprócz pisarzy i poetów w spotkaniach udział wezmą także naukowcy, filozofowie, dziennikarze, publicyści oraz aktywiści.
1: Obserwujemy po pierwsze to, co się dzieje w literaturze, jakie pojawiają się zjawiska, jakie tematy, wątki są obecne, żywe. Przyglądamy się oczywiście nowościom literackim, książkom, które mają nadejść, które już się ukazały i takie spotkania oczywiście u nas są. Sięgamy też po te tytuły, które z jakiegoś powodu rezonują cały czas, bądź widzimy w nich nawiązania do tego tematu, który przed sobą stawiamy, czyli mamy i spotkania stricte autorskie, ale też spotkania literatów na naszej scenie, gdzie widzimy, że gdzieś jakieś wątki, tak jak mówię, żyją, są obecne i zapraszamy tych autorów, by ich ze sobą albo skonfrontować, albo po prostu spotkać ich książki. To jeśli chodzi o literaturę, ale naszymi gośćmi są także akademicy, filozofowie, dziennikarki, publicystki, aktywiści, badacze, pełen ogrom. Mamy spotkania poświęcone na przykład rocznicom w tym roku, chociażby stulecie Andrzeja Wajdy czy Marii Janion, 30-lecie Nobla Wisławy Szymborskiej.
0: A ja przypomnę, że rozmawiamy o 12. edycji Festiwalu Góry Literatury, która odbędzie się już 10 lipca i potrwa do 18 lipca w 30 różnych lokalizacjach. To jest też taki bodziec, myślę, żeby zwiedzać Dolny Śląsk i robić to poprzez książki, poprzez spotkania z autorami i różnymi innymi gośćmi. Na rozmowę z Dorotą Oczak-Stach, rzeczniczką prasową festiwalu, zapraszamy we wtorek 23 czerwca o godzinie 10:10 w audycji Przystanek Kultura.

0: Minęła 17, temperatury tropikalne na Dolnym Śląsku. Jutro temperatura będzie powoli spadać. Maksymalnie jutro możemy spodziewać się we Wrocławiu 30 stopni, w poniedziałek 28 i temperatura będzie powolutku spadać. Możemy się również spodziewać opadów deszczu zarówno jutro, jak i pojutrze w poniedziałek. Natomiast cały tydzień zapowiada się bardzo słonecznie.
1: Radio Rodzina.

5 minut po godzinie 17, za chwileczkę, o 17.10 porozmawiamy z Piotrem Gajdą. To będzie powtórka rozmowy sprzed tygodnia o zbliżającym się Dniu Ojca i o tym, co wrocławski Klub Ojca szykuje w związku z tym dniem, bo przypominam dla zapominalskich wszystkich, że w tym tygodniu już we wtorek Dzień Ojca 23 czerwca, a 24 właśnie w kinie Nowe Horyzonty wrocławski Klub Ojca szykuje coś specjalnego dla wszystkich ojców. O tym dowiecie się już za chwileczkę.

0: Ze mną w studiu Piotr Gajda z Wrocławskiego Klubu Ojca. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie.
0: I porozmawiamy o tym, co szykujecie w związku z obchodami Dnia Ojca, który już 23 czerwca, a w dzień później będziecie celebrować to w kinie Nowe Horyzonty. Na początku przybliżymy może wszystkim naszym słuchaczom, kto jeszcze nie wie o Wrocławskim Klubie Ojca, że coś takiego we Wrocławiu działa. Jest tutaj z nami przedstawiciel i opowie, jak to się zaczęło, co to w ogóle jest, kogo zapraszacie?
1: To wiele pytań, więc postaram się je zebrać. Tak. Mamy przynajmniej 3 pytania, więc mam nadzieję, że państwo będziecie czuli ze mną dobrze. To jest tak, że idea Wrocławskiego Klubu Ojca ma już wiele lat. To jakby nie działam od dziś, tylko od... Nie chcę teraz dokładnie podać daty, żeby lider Wrocławskiego Klubu Ojca, Marek Zator, potem nie puścił mnie z torbami. Ale mniej więcej myślę, że od 6 lat. I to jest tak, że zrzeszamy ojców z całego Wrocławia, ale nie tylko z Wrocławia, bo w lutym na przykład organizowaliśmy pierwsze forum ojców i to było takie spotkanie, na którym mieliśmy ponad 70 ojców, którzy byli z nami od 9 rano do 18.30. No i tutaj się pojawia jakby pierwsze takie pytanie w głowie. To znaczy, czy to jest tak, że my zabieramy ojców z rodzin i dlatego, że ich zabieramy, to mamy są szczęśliwe albo nieszczęśliwe, bo czasami są takie słowa, jakby z różnych perspektyw, że czy to nie jest tak, że ojcowie do nas uciekają z domu. My wychodzimy z założenia, że oni nie uciekają z domu. Oni uciekają do nas, żeby wrócić silniejszymi. I z tej perspektywy patrzymy na wszystkie aktywności Klubu Ojca, ale gdybym miał tak zarysować sam Klub Ojca, to mniej więcej są takie 3 obszary, mocno warsztatowe. Pierwsze obszary to są warsztaty sportowe dla ojców w

0: to, co przed nami za chwilę, czyli no na święto ojcowskie i specjalnie wyszliśmy z tego założenia, że 23 czerwca to jest czas na świętowanie w domu, w rodzinie, z dziećmi. I nie chcieliśmy nikomu tego dnia zabierać, dlatego postanowiliśmy, że zorganizujemy to wydarzenie 24 czerwca, właśnie po to, żeby już po tym oddechu, po tym świętowaniu rodzinnym móc się dalej rozwijać. I my patrzymy z tej perspektywy, że w rodzicielstwie czasami brakuje czasu.
1: Oj, często.
0: Właśnie. I niezależnie od tego, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, to tego czasu brakuje. Biorąc pod uwagę też to, że pracujemy, jesteśmy w takim czasie też, myślę społecznie, że pracujemy wszyscy. I mamy, i ojcowie, i często jest tak, że jesteśmy w dużych miastach, albo w mniejszych miastach, ale raczej daleko od swoich rodzin, więc też nie mamy takiej opcji, żeby oddawać, nie wiem, dzieci dziadkom i tak dalej, więc tych obowiązków jest dużo. Więc my patrzymy na to wydarzenie, które będziemy realizować w kinie Nowe Horyzonty, z tej perspektywy, żeby dać przestrzeń ojcom do tego, żeby oni mogli a. złapać oddech, b. opowiadać dobre historie. I co my rozumiemy pod tymi dobrymi opowieściami? Wychodzimy z tego założenia, że nie ma nic ważniejszego niż relacja indywidualna, czy to z mamą, czy z tatą. W tej sytuacji nam zależy na tym, żeby ojcowie po pierwsze wyszli z tej codzienności i trochę od momentu naciśnięcia klamki w Nowych Horyzontach weszli do innego świata. I tam faktycznie będzie tak, że będziemy mieli przestrzeń taką integracyjną, my ją tak nazywamy, natomiast ona już będzie wokół opowieści, wokół tego, co dla nas jest ważne, o czym zapomnieliśmy. Może mamy jakieś historie z życia, którymi nigdy się nie dzieliliśmy z dziećmi, a one wniosłyby wartość do życia dzieci. Więc to będzie na pewno ta jedna część, a potem przejdziemy faktycznie płynnie od tych opowieści do warsztatu storytellingowego, czyli będziemy się uczyć, jak opowiadać wartościowe historie dzieciom, tak żeby one chciały do nas wracać.
1: No powiedz może, co ty rozumiesz pod pojęciem wartościowe historie? To są historie zaczerpnięte z naszego wnętrza, rozumiem trochę.
0: Tak, zdecydowanie bym się z tym łączył, to znaczy biorąc pod uwagę, że to nasze wnętrze jest takie obszerne,
1: jest.
0: Czyli mamy tych stref i takich okołoludzkich i okołoduchowych dużo, to mam takie poczucie, że my często o niektórych strefach zapominamy.
1: Mm-hmm.
0: I znowu odwołam się do tej codzienności. W momencie, kiedy patrzymy na taki zwyczajny dzień, czyli zawożę dziecko do szkoły, do przedszkola, odbieram je z tej szkoły, mam ileś zadań zawodowych. Często te zawodowe rzeczy też wchodzą do głowy po tym czasie, kiedy powinienem je skończyć. I przychodzi wieczór, to rzadko mamy czas na to, żeby mieć energię do takiego wartościowego czasu. I co ja rozumiem pod tymi wartościowymi historiami? Patrzę na to z takiej perspektywy, że po pierwsze, możemy budować historie, które będą atrakcyjne dla dziecka i spędzać z nimi czas. Na przykład wieczorem przed kąpielą, przed spaniem. Nie znam taty, który by nie powiedział, przyszło do mnie dziecko i powiedziało, opowiesz mi historię? No i w zależności z jakimi ojcami rozmawiam, to czasami są takie sytuacje, że ktoś mówi, Piotrek, gdybym ja wiedział 10 lat temu, bo ktoś ma starsze dzieci, że jest jakiś system na opowiadanie bajek wieczornych, opowiadanie historii i nie budziłbym się rano z tym wyrzutem sumienia, że zasnąłem, bo moja historia nawet mnie uśpiła, bo była tak nudna, no to na pewno byłoby też łatwiej, więc faktycznie jest mechanika na to, żeby opowiadać ciekawe historie, ale moglibyśmy uczyć bajek, ja patrzę z perspektywy nie uczenia bajek, tylko uczenia struktury, która powoduje, że wyciągamy to, co jest dla nas ważne, opowieści, doświadczenia. Szukamy tego, co jest ważne dla dziecka i wspólnie to łączymy i budujemy światy, do których i dziecko, i tato chce wracać. Nie po to, żeby codziennie być mistrzem kreatywności, animatorem i wymyślać za każdym razem nową historię o gąsce, o piesku, o kotku, bo nawet ja tego nie potrafię. To męczy. Natomiast, żeby zbudować jakąś strukturę, do której wracamy jak do serialu wieczornego, bo wiemy,
1: tak,
0: co było.
1: Kolejny odcinek.
0: No
1: tak.
0: Właśnie, w poprzednim odcinku, w kolejnym odcinku.
1: Co tam się stało z tą Marysią?
0: Dokładnie tak. Więc to na pewno jest ten wątek.
1: No właśnie, a może, jeśli już zaczęłam o tej Marysi, może przybliżysz jakąś ostatnią historię, którą opowiedziałeś na przykład
0: to
1: swojemu
0: jest tak,
1: dziecku.
0: To jest tak, że my mamy całe uniwersum z moją córką. Miałam córkę, która za chwilkę idzie do szkoły. Jest prawie 7-latkiem i my zaczęliśmy budować historię. Znaczy ja zacząłem budować historię z nią, kiedy jeszcze była w brzuchu. To znaczy, że gadałem dużo do brzucha, dosyć dynamicznie.
1: Jakaś saga.
0: Tak, zdecydowanie. I ja wychodzę z takiego założenia, że skoro gadałem do brzucha, to dlatego wyszło nam takie dynamiczne dziecko. I może jest w tym prawda, może nie. Ale mniej więcej od drugiego roku życia budowaliśmy na początku takie historie wokół wilka. I pamiętam, jak ten wilk zawsze nam towarzyszył w drodze do przedszkola, do żłobka. Myślę, że mamy rodziców po drugiej stronie, którzy czasami mają trudność w tym, żeby dziecko przekonać, żeby gdzieś wyszło. Albo żeby się nie martwiło jakąś przygodą. Więc my mieliśmy tego wilka, który nas czasami gonił śmieciarką, czasami nas gonił w naszym aucie, ale cały czas to było ważne, że ja byłem z moją córką w tej przygodzie. Nie mówiłem, wilk siedzi obok ciebie, jedź sobie, tylko siedziałem obok niej i walczyliśmy jakby razem. I pamiętam, jak kiedyś wchodziliśmy

0: do żłobka, tacy podekscytowani, oddaję moje dziecko prowadzącej i prowadząca nas pyta, co się stało. Ja mówię, że wilk nas gonił. I ona, jejku, naprawdę? Ja mówię, proszę panią, wilk. I to wystarczyło, żeby ona zrozumiała, o czym mówimy. Więc to jest jedna z historii. Natomiast mamy też całe spektrum. Mamy i magiczne kapcie, i wróżkę zębuszkę, która u nas jeździ na Harleju, bo jest bardzo zajętą kobietą, więc musi się spieszyć po nocy. I mamy też całe uniwersum Kenu i Smoku. I specjalnie mówię nie Ken i Smok, tylko Kenu i Smoku, bo ja podążam mocno za moją córką, a moja córka od mniej więcej drugiego roku życia zaczęła mówić na taką lalkę, która ma 30 lat i jest taką historyczną lalką w naszym życiu. Kenu. I ja tego Kenu wziąłem ze sobą.
1: Wspaniałe, wspaniałe. I z tego, co mówisz, wydaje mi się, że w każdej rodzinie jest taki potencjał na budowanie tej takiej właśnie rodzinnej historii, takich rodzinnych legend w zasadzie można nawet powiedzieć.
0: To legendy, myślę, są świetnym wątkiem, bo często jest tak, że po warsztatach przychodzą do mnie ojcowie. I ci ojcowie mają dzieci w bardzo różnym wieku. Czasami to są ojcowie, którzy mają dzieci w wieku przedszkolnym, czasami szkolnym. Czasami są też tacy, którzy do mnie przychodzą, mając już nastoletnie dzieci i mówią do mnie, Piotrek, a co zrobić, jak się tej relacji tak nie budowało od początku, a ja bym chciał przekazać coś ważnego? No to ja wtedy robię takie porównanie zwykle. Mówię, że to jest trochę jak z piciem wody. Jak nie nauczyliśmy dziecko picia wody od dziecka, to trudno w wieku 12 lat powiedzieć, że ono jest fajne zamiast słodkich napoi. I podobnie jest z opowieściami. Jeżeli nie zbudowaliśmy struktury na tą relację i chcemy teraz dzielić się jakąś historią z naszego życia, która dla nas jest ważna, no to proces jest dłuższy i musimy łapać jakieś wspólne elementy, które spowodują, że dziecko będzie w ogóle zainteresowane tym słuchaniem i wspólną rozmową. Natomiast faktycznie te legendy często, nie wiem, może wypadają z ust mężczyzn. To znaczy przychodzą do mnie ojcowie, którzy mówią, wiesz co, Piotr, ja pamiętam dziadka u mnie w rodzinie, który łapał wnuki w trójkę, w czwórkę, w piątkę i opowiadał takie historie, że ja sam się zatrzymywałem i chciałem ich słuchać. Pamiętam też mojego tatę, który, w sensie nie mojego, tylko cytuję tego kolegę. Pamiętam tatę, który, jak przychodzili do mnie koledzy, którzy mieli 15-16 lat, to on z każdym potrafił złapać kontakt i do dzisiaj oni go wspominają. I ja myślę, że te legendy, historie są dla nas naturalne i nawet gdybym złapał ten wątek, który myślę, że teraz wszyscy znamy, czyli Mai Chwalińskiej, naszej wspaniałej tenisistki, która wróciła, to proszę zobaczyć, jaka to jest wspaniała historia. Maja, która jest spokojna, która jest opanowana, która buduje głębokie relacje, ma na nazwisko Chwalińska. Tam nie ma ani procenta chwalenia się. Mm-hmm. Jak inaczej byśmy patrzyli na tą historię, gdyby ona na przykład się nazywała Maja Spokojna?
1: No właśnie, właśnie. Możemy czerpać z tego, co mamy.

0: Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu Piotr Gajda. Rozmawiamy o Dniu Taty, który będzie zorganizowany przez Wrocławski Klub Ojca. Dzień Taty w kinie Nowe Horyzonty pod hasłem Dzień Świadomego Ojcostwa i to wszystko w nurcie opowieści w rodzinie. Powiedzmy jeszcze może, co dokładnie czeka nas tego dnia, bo powiedziana jest tutaj integracja, warsztaty, dosyć obszerne, bo jak patrzę czasowo, no to prawie 3 godziny, tak? Dobrze mówię?
1: Tak, w ogóle patrzyliśmy z tej perspektywy, jak to opisać, żeby kogoś nie wystraszyć, tym bardziej, że mamy świadomość, że ojcowie są różni. Mamy ojców bardziej ekstrawertycznych, ale mam takie poczucie, że raczej jest bardzo dużo ojców introwertycznych, którzy jeszcze mało wchodzą w interakcje różnych społeczności. Ja też przecinam bardzo dużo różnych społeczności. I męskich spacerów, i Wrocławskiego Klubu Ojca, więc też obserwuję ojców z różnych perspektyw. I faktycznie ten pierwszy krok do rozmowy, czy do dzielenia się czymś, nawet nie rozmowy, w ogóle obecności w nowym miejscu, jest trudny. Więc gdybym się odwołał do tego naszego planu wydarzenia, to ja może się odwołam najpierw, zanim wrócę, to odwołam się w ogóle do miejsca, bo to też nie jest przypadkowe, że my to robimy we współpracy z kinem Nowe Horyzonty, bo przez to, że to kino jest nam bardzo bliskie, bo trudno drugie miejsce, które faktycznie podkreśla wartość kina, podkreśla wartość historii, wspólnego czasu, a nie wybija nas dużą ilością bodźców. Więc to też nie jest przypadek, że w tym miejscu. I to jest pierwsze. Drugie, biorąc pod uwagę, że całe to spotkanie jest wokół historii, wokół opowieści, no to zależało nam na miejscu, żeby o tych opowieściach było nam łatwo rozmawiać. No i trudno o lepsze miejsce niż o kino, które sprzyja dobrej historii, towarzyszeniu, przeżywaniu wspólnie emocji. Więc to jest drugi element. A już ze względu, z perspektywy całego wydarzenia, to faktycznie patrzymy trochę dwutorowo. To znaczy ta nasza integracja, która tam jest opisana, to jest takie spotkanie wokół różnych aktywności. Na przykład będziemy mógł podbijać piłkę, ale nie po to, żeby policzyć sobie ilość podbić i zobaczyć, który ojciec jest sprytniejszy, lepszy i wyrzucić taką rywalizację ojcowsko-męską, jaka standardowo nam towarzyszy. Nam, nie mówię jako klubu ojca, tylko jako mężczyzną. My tam patrzymy na to wydarzenie z perspektywy współpracy i z perspektywy, przepraszam, trochę zwolnienia. Ja teraz muszę zwolnić, bo tak złapałem oddech. To znaczy złapania oddechu i zauważenia, że relacje męskie można też budować w inny sposób, niż tylko samą rywalizacją. Więc te wszystkie aktywności, które tam będą, mówię o tym podbijaniu piłki, o klockach, które będziemy mieli, o strefie do rozmów, jeżeli będziemy chcieli, o strefie inspiracji, to wszystko są aktywności, które będą miały spójny element, czyli opowieści, i my będziemy starali się wyciągnąć trochę z ojców. I to niezależnie od tego, czy dany tato będzie chciał mieć interakcję z innymi mężczyznami, czy nie. Czy on będzie chciał spędzić ten czas sam, czy w pojedynkę, czy w jakimś większym teamie, żeby on miał na to przestrzeń i żeby faktycznie mógł trochę się osadzić wokół tych opowieści, tego, co jest dla niego ważne z perspektywy wartości, historii. I też mówimy o tych opowieściach, czy budowaniu takiej narracji, no to żeby budować narrację, też trzeba mieć jakąś taką pożywkę. Trzeba wiedzieć, skąd czerpać i się inspirować, żeby móc te historie wymyślać, bo kiedy nie czytamy, nie słuchamy audiobooków, nie słuchamy historii różnych, to trudno jest to robić. Więc to będzie to spotkanie wokół tej integracji, czyli wdrożenia tego naszego uczestnika do tej przygody, a potem płynnie przejdziemy dopiero wtedy, bo to wszystko jest w tej otwartej przestrzeni.
0: Czyli najpierw inicjacja.
1: Inicjacja w otwartej przestrzeni, więc jeżeli ktoś jest mocno introwertyczny, to niezależnie ile nas tam będzie, to tam jest dużo przestrzeni, więc zawsze można znaleźć jakiś spokojny kącik, naprawdę nie musicie się integrować.
0: Z lornetką obserwować z daleka.
1: Tak, z daleka można nas nakrywać i potem się śmiać, że o, jacie dziwne chłopaki tam co, wspólnie coś robią. A potem dopiero po tej części wejdziemy sobie już na salę, nawet chyba mogę powiedzieć, że to jest sala też na dole. I tam spędzimy czas wokół tych opowieści i będziemy się uczyć też trochę mechaniki opowiadania angażujących historii, tak żeby niezależnie od tego, czy chcemy zachęcić dziecko do pójścia spać, czy umycia się, to zamiast racjonalizować i mówić, słuchaj, już jest późno.
0: Tak, rodzice często mają taką tendencję, jakby mówili do dorosłego człowieka, a po drugiej stronie jest dziecko, które w ogóle jakby...
1: Jakbyśmy w ogóle wzięli sobie budowę mózgu nas i dzieci, takich do roku 7, 6, 8, to tam racjonalnego umysłu jest bardzo mało. I ja mam takie poczucie, że to, czego nam w rodzicielstwie, czy w ogóle w życiu brakuje, to często emocji, świeżości, ciekawości. I my trochę może neutralizujemy tą ciekawość u dziecka, to byłoby za duże słowo. No ale jakby mamy tendencję rodzicielską do tego, żeby racjonalizować i żeby tłumaczyć dziecku na placu zabaw, że musimy już iść do domu, bo mama czeka. Ja się zastanawiam, czy gdybyśmy my usłyszeli taki argument, to chętnie byśmy wrócili do domu. Więc to też będzie trochę o tym.
0: Tak, ja usłyszałam kiedyś, że po prostu jako rodzice musimy spuścić z tonu, wpuścić trochę powietrza, trochę poczucia humoru i trochę takich właśnie barw i wydaje mi się, że to, o czym mówisz, to opowiadanie historii, to umożliwi. Zataczamy takie koło i powiedzieliśmy znowu, dlaczego tak ważne jest umiejętne opowiadanie historii w rodzinie. Ze mną rozmawiał Piotr Gajda z Wrocławskiego Klubu Ojca, który będzie odpowiadać za to całe zamieszanie związane ze storytellingiem już 24 czerwca w kinie Nowe Horyzonty. Jak to w kinie bywa? Zazwyczaj są to biletowane seanse, więc i tutaj tak jest. Zachęcam do tego, żeby odwiedzić stronę kina Nowego Horyzonty, również was znaleźć w mediach społecznościowych. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły.
1: Wrocławski Klub Ojca na Facebooku, Kino Nowe Horyzonty i fraza Święto Świadomego Ojcostwa, jak najbardziej polecamy, żeby się zapoznać.
0: Bardzo dziękuję, no a świętować będziemy już wkrótce. Wszystkich ojców, którzy nas słuchają, pozdrawiamy gorąco. Dziękuję za rozmowę.
1: Pozdrawiam, dziękuję bardzo.

A już teraz zapraszam na kalendarium muzyczne związane z dzisiejszą datą. Znów opony drę, prawie spóźniam się, w radiu Eric Clapton mi gra. 20 czerwca 1943 roku w Warszawie na świat przychodzi Wojciech Gąsowski. Gitarzysta, kompozytor i wokalista znany z wielu zespołów muzycznych. Wśród najważniejszych projektów muzycznych Gąsowskiego wymienić należy zespół Polanie, Czerwono-Czarni, Tajfuny czy hardrockowy Test.

1949 roku na świat przychodzi Lionel Richie. Pierwsze sznyty muzyczne zbierał jako wokalista i klawiszowiec zespołu The Commodores. Po opuszczeniu grupy kontynuował karierę solową, zdobywając olbrzymią sławę i sprzedając ponad 100 milionów płyt na całym świecie.

20 czerwca 1984 roku ukazał się trzeci studyjny album zespołu Kombi, zatytułowany Nowy Rozdział. Był to pierwszy album, który przyniósł zespołowi komercyjny sukces oraz pozwolił wystąpić na 21. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie grupa otrzymała Nagrodę Publiczności

W 1945 roku urodziła się piosenkarka Anne Murray. Sławę wokalistce przyniosła kompozycja Snowbird z 1970 roku, która znalazła się w pierwszej dziesiątce przebojów w kategorii pop, muzyka współczesna dla dorosłych i country.

20 czerwca 1992 roku Mariah Carey zdobyła po raz szósty pierwsze miejsce listy Billboardu piosenką I'll Be There, coverem wielkiego przeboju grupy The Jackson 5 z 1970 roku. Piosenka została wykonana na żywo podczas występu Carey w programie z cyklu MTV Unplugged. W piosence artystce towarzyszył wokalista Trey Lawrence.

W 1954 roku urodził się Jan Wołek. Bywa nazywany człowiekiem orkiestrą ze względu na liczne projekty artystyczne. Sam o sobie mawia żartobliwie sztuk-mistrz. Poeta, malarz, autor tekstów do piosenek, które śpiewali m.in. Edyta Geppert, Łucja Prus czy Zbigniew Wodecki.

Czerwca 1953 roku amerykański wokalista Eddie Fisher, jeden z najbardziej popularnych wykonawców pierwszej połowy lat 50. w Stanach Zjednoczonych, umieścił na szczycie brytyjskiej listy przebojów piosenkę I'm Walking Behind You.

Antek Smytkiewicz na antenie Radia Rodzina. 18 na zegarach, oczekujemy na transmisję mszy świętej z KTS Archikatedry Wrocławskiej. Prosimy o chwilę cierpliwości i zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
2: Proszę, usiądźcie. Kochani, tą wieczorną Eucharystią, jak zwykle, rozpoczynamy świętowanie Dnia Pańskiego, niedzieli. Dzisiaj bardzo serdecznie chcę powitać pielgrzymów, którzy przybywają do nas z parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętej Anny w Lubawie od Matki Bożej Lipskiej. To ja jestem, ja spowodowałem to zamieszanie z godziną mszy świętej, bo koniecznie chciałem się z wami też zobaczyć, dlatego że Lubawa, Nowe Miasto Lubawskie, taka wioseczka Mikołajki pod Nowym Miastem Lubawskim, to są rejony bardzo mi bliskie, dlatego że moi rodzice urodzili się w Nowym Mieście Lubawskim i jako chłopak przyjeżdżałem tam na wakacje do tej mojej rodziny i tam też każdego roku przyjeżdżałem na odpust Matki Bożej Lipskiej, na tą procesję, która jest niezwykłym wydarzeniem. Dawno nie byłem, więc się wpraszam do księdza proboszcza na przyszły rok. W tym roku już mi się nie uda, ale na przyszły rok bardzo chętnie przyjadę, żeby uczestniczyć. Pozdrawiam bardzo serdecznie księdza, waszego księdza proboszcza, księdza Mariusza Zawadzkiego. I dzięki temu spotkaniu myślałem, że to będzie tylko niespodzianka dla was, że ja te rejony znam, ale ksiądz mi też zrobił niespodziankę, bo się okazuje, że w tych Mikołajkach troszkę tam, tak, na świat ksiądz przyszedł, to tamten rejon taki trochę tam pomieszkał i żeśmy troszkę po Mikołajkach sobie pochodzili tutaj przed mszą świętą. Sprawujemy tę najświętszą ofiarę w dwóch następujących intencjach. Pierwsza w intencji Barbary Eugeniusza w 47. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa, dziękując za wszystkie otrzymane łaski i prosząc o kolejne łaski na kolejne lata. I druga intencja za świętej pamięci Mariana Linczerskiego w pierwszą rocznicę śmierci.
0: Ustańmy. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Prośmy o łaskę miłosierdzia, byśmy mogli godnie, czystym sercem sprawować tę przenajświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią, miłością Twojego świętego imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Rzekł Jeremiasz: Słyszałem oszczerstwo wielu, trwoga dokoła. Donieście, donieśmy na niego. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku. Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim. Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz, dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę na nich. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana, uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców. Oto słowo Boże.

Dla Ciebie znoszę urąganie, hańba twarz mi okrywa. Dla braci moich stałem się obcym i cudzoziemcem dla synów mej matki.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzec z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże.

0: Jezus powiedział do swoich apostołów: nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Czcigodny księże proboszczu, bracia i siostry, w Chrystusie Panu. W 12. niedzielę zwykłą w ciągu roku Bóg do nas kieruje swoje słowo, bowiem stajemy na uczcie słowa, na uczcie Eucharystii w tym przepięknym kościele, w tej świątyni, sprawując świętą liturgię, sprawując Eucharystię. Zasiadając wspólnie do stołu, który zastawił dla nas sam Chrystus, wypowiadając słowa: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie, to uczyńcie na moją pamiątkę. Przychodzimy, aby słuchać Boga, a na kartach Pisma Świętego czytamy, że ważniejsze jest słuchać Boga niż ludzi. Przychodzimy tu, bo w naszym sercu zrodziło się pragnienie spotkania z Bogiem w tej Eucharystii.

zrodziło się w nas pragnienie umocnienia naszej wiary w duchu pielgrzymki. Tą pielgrzymką jest nasze życie ziemskie, nasza droga przez doczesność, nasze zmierzanie ku wieczności. Ale potrzebujemy tego duchowego pokarmu, żeby w tej drodze wytrwać i żeby na tej drodze nie zwątpić. I w tę niedzielę słyszymy słowo z księgi proroka Jeremiasza. I sam Jeremiasz mówi: słyszałem oszczerstwo, trwoga dokoła, donieśmy na niego, pozbądźmy się go, bo nam niewygodny. Bo jest prorokiem, który przemawia w imię Boga, bo jest prorokiem, który wzywa do nawrócenia, wzywa do wiary, wzywa do zmiany swego postępowania, wzywa do kroczenia Bożymi drogami, a my nie chcemy iść drogą Boga. My chcemy iść własną drogą. Jak prorok zamilknie, to i nasze wyrzuty sumienia zamilkną, bo nikt nam nie będzie mówił, że robimy źle. Jeremiasz staje przed ludźmi, świadomy tego, że chcą na niego podnieść rękę, ale staje także przed Bogiem, pełen wiary i zaufania. Bo z jednej strony ma tych, którzy na niego chcą podnieść swoją rękę, a z drugiej strony czytamy: śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana, uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców. Jeszcze nic się nie wydarzyło, ale pełen wiary Jeremiasz wie, że Bóg go uratuje, że Bóg jest wielki, że Bóg nie pozwoli mu zrobić krzywdy. I moi drodzy, Ewangelia świętego Mateusza i Słowo Chrystusa, piękne, które dzisiaj do nas dociera, ale jedno zdanie, nad którym warto się dzisiaj zatrzymać, i niech ono wybrzmi szczególnie, bo myślę, że skupiliśmy się na tym, co dalej. Może nawet nam umknęło to pierwsze zdanie z dzisiejszej Ewangelii. A Chrystus mówi: nie bójcie się ludzi. Nie bójcie się ludzi. Nabierzcie ducha, nabierzcie odwagi i powtarzajcie wszędzie tam, gdzie jesteście, to, co ja wam mówię. Bo to, co ja wam mówię, skryte nie będzie, będzie wyjawione. Bo nie ma tam nic tajemnego, ale jest to słowo skierowane do każdego człowieka. Słowo wzywające do wiary, słowo o miłości Ojca, słowo umocnienia w drodze, słowo o Królestwie Bożym. To, co ja wam mówię, mówi Chrystus, powtarzajcie. I dzisiaj, kiedy przeżywamy w Kościele rok duszpasterski pod hasłem uczeń misjonarz, to ta Ewangelia dobrze się wpisuje w to hasło. Słuchajcie tego, co wam mówię i powtarzajcie. Bądźcie uczniami i bądźcie misjonarzami. I nie bójcie się, jeżeli ktoś na was będzie krzywo patrzył. Nie bójcie się, jeżeli będą was wytykać palcami. Nie bójcie się, jeżeli będą się z was śmiać, kpić, drwić. Może nawet w domu rodzinnym, bo znowu idziesz do kościoła, bo ty codziennie biegasz do tego kościoła. Nie bójcie się ludzi, ale mówcie o miłości Boga. Bo człowiek może zabić ciało, ale duszy nie zabije. A to, co w oczach Boga, to nasze serce. To, co w oczach Boga, to, co gromadzimy w naszej duszy. To skarb, który gromadzimy w niebie, skarb, który gromadzimy przed Bogiem. I Pan Jezus posługuje się tutaj pięknym porównaniem. Mówi: czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? Wróbel to było takie pożywienie dla najuboższych. Dwa wróble za asa, a pięć wróbli za dwa asy, czyli 4+1 gratis. I Bóg mówi, Jezus Chrystus mówi, że jesteście ważniejsi. To jeżeli On troszczy się
o te wróble, które bez woli Boga żaden na ziemi nie spadnie, to tym bardziej troszczy się o nas, bo jesteśmy ważniejsi. Nie bójcie się ludzi, bójcie się Boga, nie ze strachu, nie z lęku, ale w bojaźni Bożej, z drżeniem w sercu, o swoje życie wieczne. Abyśmy tu na ziemi nigdy Boga się nie zaparli, abyśmy pozostali wierni Bogu, to wtedy, kiedy On powoła nas do siebie, kiedy przyjdzie moment stanięcia przed Trybunałem Boga, o czym czytamy w Piśmie Świętym, a jest napisane, że każdy z nas stanie przed Trybunałem Boga, aby zdać sprawę ze swojego życia, aby wtedy Chrystus przyznał się i do nas, przed Ojcem, który jest w niebie. W takiej wierze mamy wytrwać do ostatniego tchnienia, jakie będzie nam dane wydać tu na ziemi. W wierze Chrystusowi, w wierze Bogu, we wspólnocie Kościoła. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi,

zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego. Do Boga, który udziela nam swojej łaski, uzdalnia nas do zdawania świadectwa, z pokorą wołajmy. Wszechmocny Boże, rozpal serca wszystkich ochrzczonych, niech dzięki ich bogobojnemu i uczciwemu życiu zbawcze orędzie o Twojej miłości i dobroci dociera aż na krańce świata. Ciebie prosimy. Wszechmocny Boże, umacniaj prześladowanych naszych braci w wierze, niech Duch Święty napełni ich męstwem, które skłoni serca prześladowców do przemiany. Ciebie prosimy. Wszechmocny Boże, pomóż rządzącym i ustanawiającym prawo, niech umocnieni Twoją łaską budują ład materialny i moralny w społeczeństwie. Ciebie prosimy. Wszechmocny Boże, otwieraj szeroko serca tych, którzy spieszą z pomocą najbardziej potrzebującym. Niech wszelkie ich wysiłki pomnażają życzliwość i solidarność międzyludzką. Ciebie prosimy. Wszechmocny Boże, prosimy Cię o potrzebne łaski, o Boże błogosławieństwo dla Barbary i Eugeniusza w 47. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa. Ciebie prosimy. Wszechmocny Boże, prosimy Cię o łaskę życia wiecznego dla naszych bliskich zmarłych, dla polecanego w tej Eucharystii świętej pamięci Mariana Lichnerskiego. Ciebie prosimy. Wszechmocny Boże, wejrzyj na naszą wspólnotę zgromadzoną wokół ołtarza, wejrzyj na nasze rodziny, niech pełni Twojego błogosławieństwa będziemy dla świata autentycznymi świadkami wiary, nadziei i miłości. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, prosimy Cię, wysłuchaj nas i przyjdź nam z pomocą, bo łaskawa jest Twoja miłość, a miłosierdzie nieprzebrane. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, przyjmij ofiarę uwielbienia i przebłagania i spraw, abyśmy oczyszczeni jej mocą mogli Cię ofiarować naszą szczerą miłość przez Chrystusa,

Dary Ducha, przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym. Dlatego z wszystkimi aniołami

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Józefem i jego biskupami współpracownikami oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Chrzcicielem, ze świętą Anną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój z Tobą.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty nas posiliłeś najświętszym ciałem, krwią Twojego Syna. Prosimy Cię, aby ofiara, którą często składamy, zapewniła nam zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
2: Proszę jeszcze wysłać ogłoszeń duszpasterskich. Jutro mijają 43 lata od pierwszej wizyty świętego papieża Jana Pawła II we Wrocławiu, a więc również w tej katedrze. Jutro po mszach świętych zbiórka na pomoc schroniskom brata Alberta. W niedzielę tydzień temu młodzież podczas sprzedaży kremówek zebrała kwotę 14 154 zł 80 groszy i 32 euro oraz 50 eurocentów na remont organów. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję. W środę 24 czerwca zapraszamy na uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela, patrona katedry Wrocławia i archidiecezji wrocławskiej. Zapraszamy na wieczorną mszę świętą odpustową o godzinie 18 pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Józefa Kupnego z udziałem biskupów pomocniczych, przedstawicieli duchowieństwa, władz miasta i wiernych. Msza święta jest sprawowana za miasto Wrocław i za mieszkańców Wrocławia. Nabożeństwa czerwcowe w katedrze codziennie po mszy świętej wieczornej. W środę nabożeństwo czerwcowe będzie po mszy świętej o godzinie 8. W środę wyjątkowo nie będzie nowenny do Matki Bożej Adorującej. Decyzją księdza arcybiskupa metropolity wrocławskiego ksiądz Maciej Zacharczuk z dniem 1 lipca zostaje ustanowiony administratorem parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szymonkowie w dekanacie Namysłu Wschód, kończąc pracę wikariusza w parafii katedralnej. W przyszłą niedzielę podczas mszy świętej o godzinie 10 podziękujemy księdzu Maciejowi za jego posługę w katedrze. Od niedzieli 28 czerwca do końca sierpnia nie ma mszy świętej o godzinie 11 w kolegiacie pod wezwaniem Świętego Krzyża. W sobotę 27 czerwca zapraszamy na mszę świętą kapłanów naszego dekanatu z okazji imienin Piotrów i Pawłów oraz Janów i z okazji 35. rocznicy święceń kapłańskich księdza proboszcza i księdza kanonika Ryszarda Grobelnego, rezydenta w naszej parafii katedralnej. Zapraszamy do udziału w 46. pieszej pielgrzymce wrocławskiej na Jasną Górę od 3 do 10 sierpnia razem z grupą 21. katedralną. Więcej informacji u przewodnika grupy księdza Marka Stępkowskiego. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Są dostępne tygodniki Gość Niedzielny i Niedziela oraz miesięcznik Nowe Życie. Pokłońmy się jeszcze przed Panem Jezusem, pomódlmy się litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Właśnie zakończyliśmy transmisję mszy świętej z archikatedry wrocławskiej. Pozostało 7 minut do godziny 19, a teraz na naszej antenie Fish Electric. Fish Electric. Jakoś tak.

0: zagrzmiało i zapadało we Wrocławiu, również gradobicie za nami. Temperatura teraz spada i widzę za oknem, że te ciemne chmury przesuwają się znad Ostrowa, ale na pewno burza jeszcze nas nie opuściła. Mam na myśli nas, zarówno Wrocławia, jak i cały Dolny Śląsk. Dzisiaj pod taką burzową chmurą się znalazł. Jutro również możemy spodziewać się burz, natomiast temperatury będą troszkę niższe niż w dniu dzisiejszym, 30 stopni maksymalnie we Wrocławiu.
1: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
0: Minęła godzina 19, już teraz z niedużym opóźnieniem zapraszam na wieczorne opowiadania, które powstają we współpracy z Wrocławską Księgarnią Archidiecezjalną. Czytamy Brunona Ferrera, 365 krótkich opowiadań dla ducha. Emisja powinna być o godzinie 18:45, jak co wieczór, natomiast msza święta, transmisja mszy świętej trwała dłużej niż 45 minut, co mogło być do przewidzenia, więc zapraszam teraz właśnie na ten fragment. Czyta Marek Lewicki.
1: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
2: Poczucie własnej wartości. Pewien uczeń do tego stopnia ufał swojemu mistrzowi, że po wezwaniu jego imienia przeprawiał się przez rzeki, idąc po powierzchni wody. Mistrz, ujrzawszy to na własne oczy, powiedział do siebie: ile musi być we mnie świętości i mocy, skoro samo wezwanie mojego imienia czyni takie rzeczy? Sam rzucił się więc do rzeki, wołając: ja, ja! I utonął. Ojciec Labuaser pewnego dnia wykrzyknął w obecności biskupa Busseta: jesteście największym kaznodzieją wszechczasów. Biskup Busset beznamiętnie odpowiedział: już mi to powiedział diabeł. Czytał Marek Lewicki, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
1: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

Bardzo dziękuję za tą wspólną sobotę, za ten dzień i życzę wszystkim spokojnego wieczoru. Mam nadzieję, że nie złapał was ani grad, ani deszcz i że te deszczowe chmury już się przesuwają gdzieś z nad waszych domów. Życzę wszystkim spokojnego wieczoru i do usłyszenia już jutro. Jutro również zapowiadane są burze, deszcze i gradobicie. No ale mam nadzieję, że temperatury będą przynajmniej nieco niższe i że będzie łatwiej nam przetrwać tę niedzielę jakże słoneczną. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia.

20 czerwca 1943 roku w Warszawie na świat przychodzi Wojciech Gąsowski. Gitarzysta, kompozytor i wokalista znany z wielu zespołów muzycznych. Wśród najważniejszych projektów muzycznych Gąsowskiego wymienić należy zespół Polanie, Czerwono-Czarni, Tajfuny czy hardrockowy Test.

1949 roku na świat przychodzi Lionel Richie. Pierwsze sznyty muzyczne zbierał jako wokalista i klawiszowiec zespołu The Commodores. Po opuszczeniu grupy kontynuował karierę solową, zdobywając olbrzymią sławę i sprzedając ponad 100 milionów płyt na całym świecie.

20 czerwca 1984 roku ukazał się trzeci studyjny album zespołu Kombi, zatytułowany Nowy Rozdział. Był to pierwszy album, który przyniósł zespołowi komercyjny sukces oraz pozwolił wystąpić na 21. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie grupa otrzymała nagrodę publiczności.

W 1945 roku urodziła się piosenkarka Anne Murray. Sławę wokalistce przyniosła kompozycja Snowbird z 1970 roku, która znalazła się w pierwszej dziesiątce przebojów w kategorii pop, muzyka współczesna dla dorosłych i country.

20 czerwca 1992 roku Mariah Carey zdobyła po raz szósty pierwsze miejsce listy Billboardu piosenką I'll Be There, coverem wielkiego przeboju grupy The Jackson 5 z 1970 roku. Piosenka została wykonana na żywo podczas występu Carey w programie z cyklu MTV Unplugged. W piosence artystce towarzyszył wokalista Trey Lawrence.

W 1954 roku urodził się Jan Wołek. Bywa nazywany człowiekiem orkiestrą ze względu na liczne projekty artystyczne. Sam o sobie mawia żartobliwie sztuk-mistrz. Poeta, malarz, autor tekstów do piosenek, które śpiewali m.in. Edyta Geppert, Łucja Prus czy Zbigniew Wodecki.

20 czerwca 1953 roku amerykański wokalista Eddie Fisher, jeden z najbardziej popularnych wykonawców pierwszej połowy lat 50. w Stanach Zjednoczonych, umieścił na szczycie brytyjskiej listy przebojów piosenkę I'm Walking Behind You.

0: Radio Rodzina. Więcej słońca.
1: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
2: Reklama.
3: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
4: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
3: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
4: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
5: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
3: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
5: To dokąd na wakacje?
3: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
5: A może dalej?
3: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
5: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
3: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
6: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
7: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
2: Reklama.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
3: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
4: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. Wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
1: Reklama.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV pielgrzymuje do grobu świętego Augustyna i rodzinnego miasta świętej Franciszki Cabrini, patronki emigrantów. Święty Augustyn przypomina, że musimy się skupić na tym, co najważniejsze, na Chrystusie i głoszeniu Ewangelii, powiedział Leon XIV. Tylko Bóg może dać nam prawdziwą radość, powiedział Ojciec Święty w wideo przesłaniu do młodych Amerykanów. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież pielgrzymuje do grobu świętego Augustyna w Pawii oraz do Sant'Angelo Lodigiano, rodzinnego miasta świętej Franciszki Cabrini, patronki emigrantów. W Pawii Leon XIV bywał wielokrotnie, od VIII wieku znajduje się tam grób świętego Augustyna. Papież podkreślił, że święty ten przypomina nam o prymacie życia wewnętrznego. Ma to zastosowanie również do współczesnego Kościoła, który pośród różnorakich kryzysów musi się skupić na tym, co najważniejsze, czyli na Chrystusie.
2: Myśl świętego Augustyna, historia jego nawrócenia i duchowość przypominają nam o wartości i prymacie życia wewnętrznego. Nie wychodź poza siebie, powróć do siebie. Prawda mieszka w człowieku wewnętrznym, mówił święty Augustyn. Potrzeba powrotu do siebie samego, a nie rozpraszania się w zewnętrznej fragmentacji. Poszukiwanie i odnajdywanie sensu, który nada kierunek naszemu życiu i ożywi nasze relacje, jest wspólną potrzebą wszystkich. Dziś ponownie ujawnia się ona na różne sposoby, nawet w pośpiechu i rozproszeniu codziennego życia. Zwłaszcza w pytaniach młodych.
1: Zaraz po przylocie do Pawii papież złożył wizytę w Narodowym Centrum Androterapii Onkologicznej. To światowy lider w leczeniu nowotworów za pomocą zaawansowanej techniki radioterapii. Ojciec Święty spotkał się tam z personelem oraz pacjentami, pośród których pokaźną część stanowią dzieci.
2: Święty Augustyn, tak jak Pan Jezus, uczy nas, że mamy kochać Boga i bliźniego, ale nie wiemy, czy naprawdę miłujemy Boga, jeśli nie kochamy braci. Dlatego miłość braterska jest tak ważna.
1: Papież podziękował też personelowi ośrodka za opiekę nad chorymi. Bóg działa w naszym życiu również poprzez lekarzy, pielęgniarki i wiele innych osób, ale kiedy sytuacja jest trudna, pokładajmy całą naszą ufność w Bogu, dodał Ojciec Święty. Prawdziwy pokój i doskonała radość to dary Boga. Aby je otrzymać, trzeba otworzyć się na Niego i zaufać Jego mocy, powiedział papież w wideo przesłaniu do amerykańskiej młodzieży, która uczestniczy w letnich konferencjach zorganizowanych przez franciszkanów. Leon XIV zachęca młodych, by oddali Bogu swoje życie. Pan potrzebuje misjonarzy, którzy zaniosą Jego słowo tym, którzy Go nie znają.
2: Papież podkreślił, że Bóg potrzebuje świętych mężczyzn i kobiet, by zakładali kochające rodziny katolickie, kapłanów, by byli duchowymi ojcami i szafarzami sakramentów, a także zakonników i zakonnic, by byli świadkami prawdziwej radości Jego Królestwa. Jeśli czujecie, że Pan może wzywać was do jednego z tych powołań, nie zamykajcie się na to, ani nie odwracajcie się ze strachu, ale zróbcie krok naprzód i powiedzcie Panu: oto jestem, poślij mnie. Jednocześnie nie bójcie się porozmawiać o tym z zaufanym przyjacielem, księdzem lub siostrą zakonną.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Witam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Wszechczasów Muzycznych Darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
3: Nazywam się Darek Malejonek. Słuchacie Muzycznych Darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
4: Nazywam się Tomasz Budzyński. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
5: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Muzycznych Darów.
6: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi mi tak Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Listy Przebojów Muzycznych Darów.
7: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Muzyczne Dary. Jestem z wami.
8: Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Litka Pospieszalska.
9: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska. Serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
10: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Marcin Styczeń.
11: Pozdrawiam, słuchacie Listy Muzyczne Dary Salsoro.
12: Adam Krylik,
13: Jacek Wąsowski,
12: zespół Chillimy.
13: Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
14: Cześć, Muniek Staszczyk, T-Love. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Trzymajcie się, pozdro.
15: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
16: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do Listy Muzyczne Dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
17: Cześć, tutaj Tał. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Muzyczne Dary.
18: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary i suplementu tejże listy.
19: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
20: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.
21: Tu Lista Przebojów Muzyczne Dary. Witamy serdecznie na notowaniu 1275.
22: A kłaniają się pięknie. Dariusz Ciszewski.
21: Janina Iwański.
22: I Robert Czech, który z nami jak zwykle w trzech pracuje.
21: Witamy serdecznie. Dziś będziemy mieli sensacyjne na wskroś notowanie. Wszak będziemy mieli relacje z bardzo potężnego wyścigu kolarskiego. Kto jedzie, po co jedzie i dlaczego jedzie, to się wszystko za chwilę okaże. Skrajna sytuacja, jeśli chodzi o wysiłek. 5000 kilometrów góry, pustynia, Stany Zjednoczone wzdłuż i wszerz. No, jedzie tam, można powiedzieć, troszkę i nasz wysłannik, chociaż tak najbardziej wysłannik tych, którzy są w potrzebie. Jedzie dla potrzebujących dzieci, młodzieży. Ksiądz Paweł Nowak. To za chwilę będzie relacja stamtąd niemal na żywo. A teraz zaczynamy.
22: A zaczynamy utworem 20, a będzie to utwór pod tytułem To rodzina, a zaśpiewa rodzina.
21: Julia i Grzegorz Kopalowie, Radio Jasna Góra, Radio Niepokalanów, Radio Via Rzeszów, Radio Rodzina Wrocław, Radio Bobola w Londynie, Radio Chrystusa Króla w Liverpool. Pozdrawiamy serdecznie z Jasnej Góry.
22: Oczywiście. Ja tylko jeszcze szybciutko dodam, że przez internet słychać nas wszędzie, gdzie dociera internet.
21: I w wielu miastach w Polsce przez system DAB+. Pozdrawiamy was.
22: I słuchamy.

0: Julia i Grzegorz Kopalowie, to rodzina na 20. Jak można zagłosować na listę przebojów Muzyczne Dary?
1: Wystarczy wejść na stronę www.muzycznedary.pl.
0: O!
1: Wyświetla kropka od PL.
0: Coś tak zdziecinałeś.
1: Tak jest, kropka.
0: Klopka tutaj.
1: Nie, po prostu wiesz, tak
0: dziecinnemu troszkę.
1: A?
0: No.
1: Nigdy albo nie się, mówiłem, zawsze
0: się,
1: miałem R,
0: albo się przekomarzasz.
1: Nie, po prostu wyskoczyło mi, wyskoczył mi kleks.
0: Taki kleks. Okej,
1: dowcipnie mówiąc, wyskoczył mi kleks.
0: Muzyczne Dary PL, zakładka głosowanie, 3 utwory, wybierasz ty 20%. Ja byłem szybko, bo biegnie nadjeżdża pociąg.
1: Ja miałem to powiedzieć.
0: No to mów.
1: A już poszło.
0: Mów.
1: Nie, no już powiedziałeś, ja teraz powiem Armia, Wojna i Pokój, Ciche Dni, nie wiem co jest tytułem, co jest...
0: Wojna i Pokój, tytuł płyty.
1: Dobrze, dziękuję.
0: Mówmy się o pokój.
1: Dziękuję.
0: Mów.

0: Stale się nie mogę nadziwić tym skojarzeniom Budzego, Tomka Budzyńskiego. Armia pokoju, módlmy się o pokój. Zobaczcie Państwo, jakie to ważne, istotne. Ta modlitwa idzie do Boga, a Bóg rzeczywiście sprawia, że ten pokój zwolna, a jednak przychodzi do nas, więc módlmy się o pokój, to takie ważne. Gdybyśmy się bardziej modlili, to Bóg by sprawił pokój natychmiast. 19. Za nami w nas, a teraz 18.
1: A na 18. wolność.
0: Muniek i Macio.

0: Otóż to, Muniek i Macio, Wolność, to było miejsce 17. Już widzę wspaniałe anonsy na naszym fanpage'u. W komentarzach oczywiście ksiądz Paweł na zdjęciach, a za chwilę się odezwie do Państwa, to będzie dopiero się działo.
1: A my mamy tutaj Stylu Dróg na miejscu 17, gdzie jest Maciek Balcar, a ja tylko powiem Państwu, że niektórzy na przykład leżąc na plaży w piasku robią orzełki, czyli machają rękami i nogami, potem sobie robią zdjęcia albo kręcą filmiki, ale są tacy, którzy na przykład coś piszą, ale o tym za chwilę.
0: O tym za chwilę, dokładnie. Maciek Balcar, Stylu Dróg.

0: celu dróg Maciek Balcar o tych przykazaniach, które są na nie. Warto sobie je teraz wyświetlić, przypomnieć i zastosować w życiu. Oczywiście wszystkie, jak najbardziej 10. Zwłaszcza to, z którego się biorą te wszystkie przykazania, czyli przykazanie miłość. No a teraz, drodzy Państwo, już jesteśmy na miejscu 16.
1: To jest Electrolux Torpeda z utworem Persona non grata, a ja mam feedback, ja mam feedback od słuchacza, że niektórzy nie orzełki robią, tylko motylki. Aha. I dzielą się motylkiem.
0: No, za chwilę będą napisy, a jeszcze wcześniej mam nadzieję, że będziemy mieli połączenie ze Stanami z księdzem Pawłem Nowakiem.

0: No i tak, to Electrolux Torpeda, persona non grata o bardzo ważnych kwestiach. 16 za nami i w nas.
1: A przed nami Mateusz i Adam Woronowicz, Mateusz Pospieszalski w adaptacji psalmu 4 i 1, a łączymy się z księdzem.
0: Ksiądz Paweł Nowak. Halo. Z doktoratem, a jednocześnie będący wspaniałym kolarzem. Drodzy Państwo, wyścig dla dzieci i młodzieży, 120 dzieci, 5000 kilometrów. To jest maraton, ekstremalny maraton kolarski przez Amerykę, Race Across America, czyli w skrócie RAM. Szczęść Boże, księże Pawle!
2: Szczęść Boże, panie Dariuszu. Chciałem serdecznie pozdrowić pana i wszystkich słuchaczy listy przebojów Muzyczne Dary, wszystkich słuchaczy Radia Jasna Góra. Pozdrawiam z Borrego Springs. Wróciłem z pierwszego treningu do wyścigu Race Across America tutaj na pustyni. Jestem już koło swojego domu, tam gdzie mieszkamy, na wysokości 1300 metrów i jest mi zimno, będę się ubierał chyba w kurtkę, a na pustyni, jak byliśmy na dole w Borrego Springs, było 43 stopnie, tak, tam było strasznie gorąco, a tutaj jest po prostu zimno. Te pozdrowienia śle ksiądz Paweł Nowak.
0: Serdecznie dziękujemy, niemal na żywo z księdzem Pawłem Nowakiem połączenie. Ekstremalnie trudny wyścig, góra, dół, góra, 43 stopnie na dole na pustyni u góry, zimne jak słyszymy.

przychodził za radą bezbożnych i na drodze grzeszników nie postał i w gromadzie naśmiewców nie siedział, ale w prawie pańskim ma upodobanie i naukę pańską bada w dzień i w nocy i będzie jak drzewo zasadzone u strumieni wód, które wydaje owoc, kiedy jest jego czas i którego liść nie usycha, a cokolwiek zacznie, powiedzie się. Nie tak bezbożni, nie tak, ale są jak plewy, które wiatr wymiata. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga bezbożnych zaginie. W spokoju układam się do snu, w spokoju zasypiam, bo tylko Ty, o Panie, pozwalasz mi spocząć bezpiecznie.

0: Mateusz Pospieszalski, Adam Woronowicz, adaptacja psalmów 4 i 1 na miejscu 15, rewelacja. No i oczywiście od razu jest echo tych wszystkich sytuacji. Pan Dariusz Pukas pisze z Toronto. Powtórzę za księdzem Pawłem, Jezus żyje, Kościół żyje, Pan Bóg jest. Chwała Panu i Maryi, trzymamy kciuki za księdza Pawła i polecamy w naszych modlitwach, czyli trzymamy kciuki gdzie? Na różańcu. Takie trzymanie kciuków daje efekty i jest rzeczywiście taką sytuacją, która przynosi to wszystko, na co oczekujemy, czyli sukces. A sukcesem jest, jak ksiądz doktor Paweł powiedział, Nowak, dojechanie do mety po to, żeby osłodzić życie tam tym dzieciakom, młodzieży, dla których jedzie. Dla 120 osób, 5000 kilometrów, skrajnie trudny wyścig. Jeszcze raz pozdrawiamy księdza Pawła, pozdrawiamy Toronto, no i jesteśmy już na miejscu 14 obronionym.
1: A tutaj nowy plan w wykonaniu Maleo.

0: Nowy plan, przebaczenie to plan. Fantastyczna sprawa.
1: Tak, ja tylko przypomnę, że przebaczyć to jest uwolnić siebie. Przebaczając komuś, uwalniamy siebie od tej rany, którą nam zadano.
0: No i tego kogoś, kto tę ranę też nosi w znaczeniu takim, że ma wyrzuty sumienia, więc to jest uwolnienie tak naprawdę. A Chrystus daje moc do tego, aby się to dokonało. Uwaga, są z nami ci, którzy, nie wiem, czy w Norwegii, czy w Polsce, państwo napisali na plaży muzyczne dary. Można sobie na komentarzach zobaczyć.
1: Wejdźcie na naszą stronę.
0: Tak, jak niewiele...
1: Na Facebooku.
0: Jak niewidzialne fale eteru, zaczynając od 100.6 FM w Radiu Jasna Góra, po kolejne rozgłośnie radiowe niosą muzykę dalej niż horyzont. Dźwięk staje się tu śladem piękna, które nie pochodzi z przypadku, lecz z zamysłu, z tego, który jest źródłem harmonii. Niech ta muzyka przypomina, dobro zawsze ma głos, który dociera dalej niż się wydaje. Trzeba tylko nadawać, nadawać, nadawać. Tak jak przez minione 25 lat muzycznych darów.
1: Dziękujemy, są tacy, którzy pamiętają o tym.
0: Pozdrawiamy oczywiście... JYI, DC, RC od A&A. No i proszę zajrzeć, tam jest napis muzyczne dary,
1: to
0: ale też jest...
1: inicjały.
0: Dokładnie, no tak, poznałeś. Twoje ulubione inicjały.
1: Oczywiście.
0: Czas to miłość, dziękujemy. Jest jeszcze taki
1: jest
0: napis.
1: Na no możecie państwo zajrzeć, zobaczyć sobie, ale ja bardzo lubię... ciepłą plażę, żeby było ciepło, można było poleżeć na piasku. Chcemy. I wtedy można sobie zrobić motylka i poleżeć w ciepłym motylku.
0: Super. Chcemy tę piosenkę Gabi Gąsior specjalnie dla państwa zadedykować. Czas to miłość.

0: Samo się śpiewa, genialna piosenka na lato i nie tylko. Czas to miłość, nie żałuj go. Gabi Gąsior genialnie, jej mąż Wojciech Gąsior, fantastyczny zespół oczywiście. Czas to miłość oczywiście, za sentencja, za błogosławionym prymasem tysiąclecia, księdzem kardynałem Stefanem Wyszyńskim. 13 miejsce za nami, w nas 12 teraz.
1: W nas 12 Piotr Nagiel w utworze Ufam Ci.
0: No i oczywiście pozdrawiamy tych, którzy z nami na fanpage'u w tej chwili, o zachorych niepełnosprawnych. Serdecznie was pozdrawiamy, piszą, słuchamy, pozdrawiamy, odliczamy. Genialnie. Pozdrawiam wszystkich. Pan Michał, pozdrawiamy panie Michale. Ależ was dzisiaj, kochani, jest dużo z nami i z księdzem Pawłem, który jedzie w tym ekstremalnym wyścigu. Super. Jeszcze raz wszystkich pozdrawiamy.
1: A wiesz, czego nie powiedziałem?
0: Nie powiedziałeś czego?
1: 992.
0: A co to znaczy? A, już wiem.
1: 9 do góry, 9 na dół, dwa utwory obroniły swoją pozycję.
0: To już powiedziałeś.
1: Przepraszam, kochanych słuchaczy,
0: nie
1: że
0: ma
1: tak
0: za co.
1: Późno.

0: Piotr Nagiel, ufam ci na 12. Kto wygrywa drugą dziesiątkę, Januszu?
1: Drugą dziesiątkę wygrywa utwór pod tytułem Jesteś, niedawna nowość. Proszę bardzo, jak poszybowała na podium drugiej dziesiątki.
0: Tak jest.
1: To będzie Marcin Wargocki.

0: Jesteś. Pięknie śpiewa Marcin Wargocki. To jego jeden z najnowszych utworów, który już wygrywa drugą dziesiątkę.
1: A my poprosimy teraz, to, zanim przypłyniemy.
0: Korabem. Z napisem na burcie muzyczne dary, ale i podwójnym dzwonem okrętowym.
1: Właśnie to jest
0: ogłaszamy
1: kluczowe.
0: Wpłynięcie do pierwszej dziesiątki. Dzięki, Roberto.
1: No i ciekawy, jestem teraz ciekawy, co teraz powiesz, Darku.
0: Co ja mam powiedzieć?
1: No, masz coś do powiedzenia?
0: Oczywiście.
1: A co byś chciał powiedzieć?
0: 54.
1: No, co jest nie bez znaczenia.
0: Bartolo Longo.
1: Tak jest, to będzie Tomek Radziszewski schowany pod duetem Pio Szorstkiem. Tak jest.

niebia, który unosi się nad nią. Jestem większa od tej góry i od ognia, który unosi się nad nią.

0: dnia, który unosi się nad nią. Jestem większa od tej góry i od ognia, który unosi się nad nią.
1: Jestem większa od tej góry i od ognia, który unosi się nad nią. Zachwycająca sprawa. Pompeje. Potęga Matki Najświętszej. Nowenna pompejańska. Bartolo Longo. Jego życie całkowicie odmienione. Z czarnej dziury wyrwany do świętości. Poczytajcie o Bartolo Longo. Świętym Bartolo Longo. Pięknie im zaśpiewał oczywiście nasz wspaniały wokalista Tomek Radziszewski, zespół Pieszorskien. Dziesiąte, a my już jesteśmy na dziewiątym.
2: A tutaj...
1: Anonsuje Janusz Jajnajański, JYI.
2: Krzysiu Antkowiak, Krzysztof Antkowiak.
1: Dokładnie.
2: Zostanie mi muzyka. I na Nowolipkach to...
1: utwór. A teraz Artur Bronwarzecha pisze: pozdrawiamy ze Świnoujścia, Artur, syn Tymon, wnuczka Anastazja.
2: Proszę.
1: Piękne zdjęcie, pozdrawiamy was, kochani.
2: Słuchają w podróży.
1: Genialnie wyglądacie. Na spacerze są.
2: Super, świetnie.
1: Pięknie, super. Bardzo,
2: jakie morze w Świnoujściu?
1: No właśnie, jakie morze, może nam powiedzieć.

0: Panie, gdzie twój biały dom? Warto być w dialogu z Chrystusem i pytać o to mieszkanie. Zobaczą państwo, jak piękną odpowiedź daje Jezus na kartach Ewangelii Jana 14. Fantastycznie zaśpiewał to Krzysztof Antkowiak, oczywiście słowa ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Zostanie
1: piosenka,
0: mi muzyka.
1: Oczywiście, świetna piosenka. Wskakujemy na ósme, tak, to była dziewiąta, teraz na ósmym. Piosenka Mój przyjacielu, czy jesteś szczęśliwy? Jak tam jest? Pytam się Niemena, Sojki, Marka Jackowskiego, Marka Grechuty i oczywiście Bogusia Łyszkiewicza.
0: Wiesz, ja myślę, że powinieneś zapytać o to Chrystusa i pomodlić się za przyjaciół, którzy są po tamtej stronie. Każdy może to zrobić. Ważne, że o tym mówisz,
1: ale,
0: bo
1: mój drogi,
0: każdy
1: to
0: może
1: pytanie,
0: mieć w tym udział.
1: Każde
0: Módlmy się za tych, którzy są
1: nieba,
0: po tamtej stronie.
1: Kochany, każde pytanie do nieba,
0: Chrystus,
1: czy chcesz, czy nie chcesz, to zadajesz właśnie jemu pytanie.
0: Chłopcy z Placu Broni. Ósme z dziewiątego, awans.

0: Chłopcy z Placu Broni, mój przyjaciel B na 8, jako się rzekło, na 7 zaś Świnoujście, AKB.
1: Proszę, Przemiany.
0: Przemiany, pozdrawiamy was serdecznie tym utworem, przemiany, mam nadzieję, że nas słyszycie na tym spacerze.
1: Przemiany,
0: nauczyłeś się.
1: Są przemiany.

Są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany.

0: są przemiany.
1: Na szczęście są przemiany na lepsze. Sakrament pokuty i pojednania, sakrament Eucharystii. Chrystus przemienia nas w siebie, krok po kroku, by nas zbawić. No, to było miejsce siódme. AKB awansowało z ósmego utworem Przemiany. Pozdrawiamy jeszcze raz Świnoujście. A teraz szóste.
2: A szóste jest obronione przez Gabi Blachę za utwór
1: Istota
2: z płyty Oka Mgnienia.
1: Szóste obronione, rzeczywiście.
2: Tak, rzeczywiście.

0: Taka istota jak ty tylko kochania potrzebuje i rzeczywiście tak jest. Dariusz Pukas teraz spoza czasu i przestrzeni na naszej antenie i będzie świadectwo. Dwa świadectwa przywiózł tutaj. Grupę Pro-Life Kolbe i Wojowników Maryi. Dariusz Pukas. Zapytam o te świadectwa. Panie Dariuszu, jak to było z tymi trojaczkami? To jest tak niesamowita historia. Niech Państwo teraz nastawią uszu i uważnie słuchają. Panie Darku.
1: Pan Dariusz mnie zapytał o takie dwa świadectwa. Takie dwa świadectwa z ostatnich, nie wiem, 6 miesięcy. To trojaczki. Kobieta, która dowiedziała się, że jest w stanie błogosławionym w ciąży trojaczej, idzie do kliniki, myśli o zabiciu tych swoich trojga dzieci, ale w sklepie i napotyka na naszą grupę, napotyka na ludzi, którzy modlą się pod kliniką. My stoimy z takimi napisami, że jesteśmy przeciwko aborcji, przeciwko zabijaniu dzieci. Nie zabijaj dziecka, tylko bo to jest dar od Pana Boga. Nie możesz odbierać komuś życia, bo ty tego życia nie dałeś. Każde życie jest darem od Pana Boga. I ta kobieta widzi naszą grupę i niedawno była audycja o tym właśnie ułamku sekundy, gdzie ty masz takie tchnienie i to jest tchnienie od Pana Boga i od Matki Bożej. Ty masz takie tchnienie, że nie możesz tego zrobić. Ty to widzisz, obrazek, nie zabijaj dziecka i ty nie możesz tego zrobić. I ta kobieta myśli i słuchajcie, o dziwo spotyka drugą matkę z trojgiem dzieci w wózku. I jedno z tych dzieci podchodzi do tej kobiety, to dziecko nie wie, że ona jest w stanie błogosławionym i daje jej kwiatek i mówi, życie jest piękne, czy coś w tym stylu. Ja parafrazuję teraz. I życie jest piękne. I ta kobieta w stanie błogosławionym bierze ten kwiatek i to już jest dla niej znak, że ona tych dzieci nie może zabić. I nasza koleżanka, która jest teraz właśnie liderką, Izabela Dąbrowska, napotyka na tą matkę. Ta matka mówi jej to świadectwo, Iza zaczyna się za nią modlić, Iza dostaje telefon, że ta kobieta postanawia urodzić te dzieci. Dzieci niedawno przyszły na świat, nie wiem, 3 miesiące temu, 4 miesiące temu przyszły na świat. Teraz niedawno dzwoni ojciec tych dzieci, prosi Izabelę o spotkanie i mówi, że dziękuję jej za modlitwę, dziękuję całej grupie za modlitwę, ale mówi, że dzięki Izabeli to dzieci w ogóle się urodziły. Rodzi się 2 chłopców i 1 dziewczynka i ojciec postanawia, że za to wynagrodzić, za to, że po prostu Izabela się modliła, to ta dziewczynka imię swojej córki daje właśnie Izabela.
2: Pięknie.
1: Ja. Dariusz Pukas.
0: Dziękujemy, panie Darku. Serdecznie prosimy pozdrowić grupę Pro-Life Kolbe. Jesteście bardzo dzielni. Oczywiście Wojowników Maryi tam z Toronto, z Mississaugi. Potężne świadectwo. Zrobiło tu wrażenie na jednej osobie, a teraz na wszystkich, bo zostawił je pan tutaj, będąc z nami. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy. A teraz już jesteśmy na miejscu 5.
3: A tutaj Anti-Babylon System z utworem Mamo.

0: Niesamowity komentarz do świadectwa Dariusza Pukasa i grupy ProLife Kolbe. Wojowników Maryi, serdecznie, serdecznie jeszcze raz was pozdrawiamy. No i wszystkich tych, którzy są w duchowej adopcji dziecka poczętego. To jest Centralny Ośrodek na Jasnej Górze. Pozdrawiamy siostrę Joannę Cybułkę z tego miejsca. No a teraz już jesteśmy na szarym złocie. Proszę bardzo.
1: Porozumienie.
0: Królów król.

0: królów król, w koronie, której nie udźwignie nikt. Pomyśl o tym, zjednocz się z Nim w modlitwie, w Eucharystii, w sakramencie pokuty i pojednania i odbierz nagrodę, którą On wysłużył dla Ciebie, dla mnie, dla każdego z nas. Zbawienie jest tylko w Chrystusie. Szare złoto, porozumienie królów król, jesteśmy na podium. Januszu, przyznaj brąz.
1: Przyznaję brąz za utwór Jestem pewien dla...
0: Ksiądz Adam Mulatowski, Heres wyrwany z niewoli.
2: Jesteś obecny w tym białym chlebie. Jestem pewien, co? Jestem pewien.
3: Moja dusza skrzydłami trzepocze, chciałabym się stąd wyrwać. Oczy ku górze wznoszę, a świat ciągle...

0: Jestem pewien, że jesteś obecny w tym białym chlebie. Ksiądz Adam Ulatowski, herez wyrwany z niewoli z brązem w tym tygodniu, a srebro otrzymują...
1: Golce, bracia z orkiestrą.
0: Tak, ale też Edytka Golec tutaj pięknie śpiewa i gra na altówce.
1: No i śpiewają coś, co
0: żona
1: jest...
0: Żona Łukasza.
1: Prawdą.
0: Bo tylko jest jeden Jezus Pan. Prosimy, srebro. Dziękujemy.

0: Bo tylko jest jeden Jezus Pan, też sam się śpiewa ten utwór, zwłaszcza w refrenie. Goles Orkiestra ze srebrem, a teraz złoto, siódmego na pierwsze, ale awans.
1: Będzie gong.
0: Kto wygrywa notowanie 1275, Januszu?
1: No, ja wiem, ale mam powiedzieć?
0: Możesz powiedzieć, nawet powinieneś.
1: Tak?
0: Tak.
1: Dobrze, Anne-Marie.
0: Anne-Marie, bardzo prosimy za utwór Przytul mnie z płyty Droga, prosimy złoty gong. No i wypadałoby, żeby Anne-Marie może pozdrowiła słuchaczy, jak myślisz?
1: No, byłoby fantastycznie.
0: Cześć, Anne-Marie.
2: Cześć, tutaj Anne-Marie i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy listy przebojów Muzyczne Dary. Chciałam wam powiedzieć, że wystarczy tylko kochać i modlić się. Zacznij kochać w domu, a naprawdę odkryjesz, kim jest Bóg. Z Bogiem.
0: Z Bogiem, Anne-Marie, pozdrawiamy cię.
1: Wystarczy kochać, to nie jest takie proste, wiesz, ale wystarczy kochać.
0: Bóg jest miłością.
1: No właśnie, czyli trzeba jakby mieć jego wsparcie.
0: Dokładnie tak.
1: Samo się nie zrobi.
0: Jeszcze Anne-Marie zaśpiewa, a my już mówimy papa. Zapraszamy za tydzień. Janusz Janina Iwański.
1: Dariusz Ciszewski.
0: Robert Czech. To było notowanie 1275. Zapraszamy na
1: to
0: szóste.
1: Muzyczne dary.
0: Dary. Teraz ja robię echo.
1: A, no proszę, no.
0: Nauczyłeś mnie tydzień temu.
1: Tak jest, nie jesteś pierwszym człowiekiem, który się nauczył tego.
0: Bardzo dziękujemy za tak liczną obecność państwa na liście. Jak już jesteśmy przy pozdrowieniach, to szybciutko, chociaż Krzysztof, Lucyna, Joanna, Agnieszka, Jarosław, Ewa, Oaza Chorych i Niepełnosprawnych, Anna, Urszula, Alina BC, Michał, Delfina, Dariusz, Aleksandra, Armin, Paweł, Artur. Bardzo jesteście kochani.
1: Dary.
0: Pozdrawiamy.
1: Dary.
0: Zapraszamy.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.